miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Helsinki. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Reksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie do tych cyklu.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Chodzi.

0: tak nam się zrobił czwartek. Dzień dobry.
1: Jasne, sam się zrobił. Ja tu pracuję od poniedziałku,
0: żeby
1: jak najszybciej przed piątek, a bez wątpienia elementem oczekiwania na piątek jest także przyjemność poranka czwartkowego.
0: Dziękujemy ci, Irek, za ten wysiłek.
1: No i teraz dobrze.
0: Asia Meus, Irek Jakubek.
1: Czwartek.

0: Alok, Khalid i hity na maksa, dzięki którym czwartkowy poranek jest jeszcze przyjemniejszy.
1: I odkrycie, które zmieni wasze życie. No. Naukowcy potrzebowali badań, żeby stwierdzić, że zwierzęta żyjące w miastach zachowują się inaczej niż te, które żyją na wsiach.
0: Tak coś czułem, bo ta krowa na wsi, to ona daje mleko, a krowa w mieście stoi teraz na tym zielonym, a mogłaby już jechać.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: I po reklamie.

0: Już prawie szósta, dużo informacji z regionu, za parę chwil w RMF Max.
1: Prawie 90% Polaków, to jest w ogóle szokujące, dorosłych Polaków żyje inaczej niż zakładało.
0: Mnie bardziej interesuje to pozostałe 10%, bo to najpewniej są ci, którzy nie mieli planu, nie mieli oczekiwań i udaje im się w życiu uniknąć rozczarowań, czego Państwu i sobie życzymy.
2: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Czas na kolejny flash i na prognozę pogody. Zapraszam. Niż demograficzny daje się we znaki nie tylko w Katowicach, gdzie zamknięto ostatnio dwa przedszkola, ale też w sąsiednich Świętochłowicach. Decyzją władz miasta kilka dni temu utworzony został jeden zespół szkolno-przedszkolny w szkole podstawowej numer 3 przy Chopina. Powodem takiej decyzji rzecz jasna mała liczba dzieci w przedszkolu miejskim numer 1, no i oszczędności, mówi Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.
3: W ramach jednego budynku dokoptujemy przedszkole, mając jedno skrzydło wolne, wiadomo, kwestie demograficzne. Chcemy stworzyć jeden obiekt, w którym będą funkcjonowały dzieci przedszkolne i szkolne. Lokalizacja tego budynku również pokazuje, że to jest konieczne dzisiaj ze względu na demografię. Uznaliśmy, że niezasadne jest utrzymywanie częściowe dwóch budynków. W związku z powyższym tworzymy jeden, który będzie służył dzieciom od 3 do 14-15 roku życia.
2: Z połączonego oddziału będzie na co dzień korzystało 50 przedszkolaków.
4: To jest RMF Max Śląsk.
2: Prokuratura z Bielska-Białej zawiesiła postępowanie w sprawie znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej polskiego sędziego, której mieli się dopuścić dwaj członkowie ekipy z Izraela podczas turnieju młodych judoków. Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na niemożność przesłuchania obecnie Izraelczyków. Katowickie gwiazdy mają być zabytkiem. Mowa oczywiście o gwieździstych wieżowcach w centrum aglomeracji. Decyzję w tej sprawie podjął śląski wojewódzki konserwator zabytków. Charakterystyczne osiedle w Katowicach zostało wybudowane w latach 70. i pomimo upływu lat do dziś robi wrażenie. Jak decyzję o wpisaniu go do rejestru zabytków oceniają obecni lub byli mieszkańcy słynnych gwiazd?
5: One są bardzo charakterystyczne. Wiadomo, że projektantem był pan Franta, a jeżeli zabytek, no to wie pan, jest przynajmniej szansa, że po pierwsze zadba się bardziej o te budynki, o remonty. A jeżeli chodzi o małą architekturę, to myślę, że takie różne maszkarki stąd znikną, bo ktoś o to zadba. Czyli z tego punktu widzenia uważam, że a niech sobie będzie zabytkiem.
6: Mieszkałem tu 40 lat i proszę pana, są chyba lepsze kamienice do uznawania jako zabytek. Wjazd od Warszawy, jak delegacje komunistyczne przyjeżdżały. Ja tutaj nie widzę żadnego piękna.
2: Jak widać, opinie są podzielone, a zebrał je Amadeusz Biurkowski. Miłośnicy mocnego brzmienia będą wspominać ten wieczór długo. Metallica ponownie zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Po 18 latach ekipa wróciła właśnie tutaj i zgodnie z przewidywaniami zagrała coś po polsku. Okay.

0: Tylko Eben ma ten moc, żeby mnie powstrzymać. To był Eben.
1: Prawda?
0: Przed momentem. Już się paliłem, żeby wam powiedzieć trochę wcześniej niż o 6:10 o wielkim porannym zamieszaniu, które na ulicach Krakowa. Sorry Polska, wybaczcie, ale mam znajomych, którzy jadą codziennie rano, ale ja mi trzech wieszczów od jubilata w kierunku Kleparza. Jest gigantyczna awaria wodociągowa.
1: I to się przełoży także na ruch drogowy, bo dostępny do jazdy będzie tylko skrajnie lewy pas. No i już wiecie, co to znaczy w Krakowie.
0: Normalnie są trzy, w tym bus pas, a teraz jest jeden, na którym mają się zmieścić wszyscy, więc będzie klasyk z północy dzisiaj w nocy. Posuń się. Zrób miejsce, świat też się spieszy o 6:10. Tu RMF.

0: numery, które powodują, że zawsze zdążysz, także w czwartek o 6.18. John Summit i Chainsmokers reprezentują tę grupę i grali przed momentem w RMF Max.
1: A teraz trzymajcie się mocno, bo to jest informacja, która naprawdę może wiele zmienić w życiu. Eksperci przekonują, że prawdziwe poczucie spełnienia i satysfakcji z życia może się pojawić u nas ludzi dopiero po 70.
0: O, po 70 roku życia. A ja wszystko ci wytłumaczałaś, bo do 70 to szukasz satysfakcji, to tu, to tam,
1: no tak.
0: Rozglądasz się, hop, hop, satysfakcja, gdzie jesteś. A po 70 to już do ciebie dociera, że raczej ją znalazłaś i zaczynasz się nią delektować. Ale to jeszcze przed tobą bardzo, bardzo, bardzo
1: dużo czasu.
0: No, dużo czasu, jeszcze długo będziesz szukała, no już dopiero po 70 ją znajdziesz.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
14: A nie mówiłam?
13: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
15: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
16: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
17: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
18: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
19: Miau, wow! Kto to taki? To kotociaki! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Już 23 maja, Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Gliwice. Zajęcia z kotociakami, warsztaty kreatywne, dmuchańce i konkursy z nagrodami. Dołącz do kotociaków 23 maja od 11 do 18. Więcej na osiągliwice.pl.
5: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
14: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Właśnie tak sobie trzeba powiedzieć. Beautiful now. Beautiful i jak sobie now. Tak głośno powiecie w czwartek rano przy RMF Max, to tak właśnie będzie. Działa? Działa?
1: Beautiful
0: no,
1: now.
0: No widzicie jak działa. No.
1: So ekstra. No nie wiem. 28 minut i godzina 7. Doktor Meus, Joanna, Irek Jakubek.
0: Się, nic nie zapiszę.
1: Siemano rano. Ja mam odkrycie naukowe, które zmieni twoje podejście do życia o poranku.
0: O, proszę.
1: Twoje, droga słuchaczko, i twoje, Asia też.
0: No.
1: I wszystkich słuchaczy również, jak się chcemy odstresować, naukowcy udowodnili, to trzeba wzdychać.
0: Aha.
1: Więc to nie jest pretekst, by się pokłócić, że on tak sapie. No, on sapie, że coś chodzi.
0: On właśnie sapie po to, żeby nie krzyknąć.
1: On się odstresuje.

0: Denzel z takim numerem idealnym na powrót z juwenaliowej przygody. RMF Max nie ocenia, RMF Max rozumie.
1: Oczywiście.
0: 20 minut przed godziną siódmą my też wracaliśmy
1: kiedyś?
0: Z juwenaliowej przygody o 6.40.
1: Tak.
0: Jak kiedyś? W sobotę byłem na juwenaliach.
1: No właśnie, w sobotę to było kiedyś.
0: Właśnie. Ale to jest fajnie. Ale to jest fajnie, to jest RMF Max. Dzisiaj rozdajemy wam wejściówki na Taco Hemingwaya i Taco Sytuacja przez cały dzień w Maxie. Dajcie znać, komu trzeba. Bilet na Taco Hemingwaya, dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie, a wejścióweczki do zdobycia u nas. Reklama. Masz furę, rozbiłeś

0: klienta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Kolejna potężna dawka najlepszej muzycznej energii. Prosto od RMF Max, prosto do waszych uszu. Tak to tutaj działa o poranku.
1: To była Keira Sauer, 10 minut i 7. I rzecz, która klika się w internecie przepotężnie.
0: Piękne.
1: Bo to jest historia, która wywołuje uśmiech, zwłaszcza u kierowców samochodów innych niż taka kosmiczna Tesla Cybertruck.
0: Tak, kierowca takiej kosmicznej Tesli Cybertruck chciał sprawdzić, czy wszystkie systemy, które ten samochód ma, na pewno dobrze działają. I chcąc sprawdzić, czy działa tryb brodzenia. Wjechał do jeziora.
1: I nie wyjechał.
0: Nie działał.
1: Bo widzisz, te wszystkie systemy w samochodach, one się zawsze opierają na zaufaniu. Zaufaniu. To one są tam no. I tego się nie sprawdza. Poduszki powietrzne na przykład. One są?
0: Są.
1: Mają działać, jak będą potrzebne, ale błagam, nie sprawdzajmy tego 9 minut przed godziną

0: Godzina 7 tu RMF Maxi, wasze ulubione hity na maksa.
1: O 7 Flesza, w nim protesty w Warszawie, awaria i korki w Krakowie. Max i słońce na niebie.
0: Super, dla równowagi zostańcie, na szczegóły będą o 7.
2: Reklama. Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina, ulica Grzichowska 102C, www.brodatrans.pl 607 607 455.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
10: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Maja, czwartek, wybiła siódma. Kinga Nega. Zapraszam na przegląd najważniejszych tematów w RMF Max. Polska będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Mają się one odbyć w najbliższych tygodniach. Szef MON uważa, że jest szansa, by zwiększyć obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
2: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
1: Tyle Michał Radkowski. Nie dla Zielonego Ładu, zamykania kopalń i zwolnień grupowych. Na moment wracamy do wczorajszego dużego protestu antyrządowego związkowców, który odbył się w Warszawie.
3: Ja mam wnuku, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
4: Nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
1: Manifestacja przebiegała spokojnie, nie odnotowano incydentów. Teraz błyskawicznie przenosimy się z obecnej stolicy do dawnej. W Krakowie poważna awaria wodociągowa. W centrum miasta część mieszkańców Alei Krasińskiego nie ma dostępu do bieżącej wody. Są też utrudnienia dla kierowców. Od Jubilata w stronę Kleparza dostępny tylko skrajny lewy pas. Tworzą się korki.
0: To jest RMF Max.
1: Maj do tej pory nie rozpieszczał nas specjalnie, jeżeli chodzi o pogodę, ale nareszcie mamy dobre informacje. Dzisiaj niemal w całym kraju na termometrach pojawią się przyjemne wartości powyżej 20 stopni.
5: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no, super to jest.
6: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
7: Jeszcze są.
8: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
1: Usłyszała w Parku Ujazdowskim Magdalena Greinert. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie. Flesz sportowy otwiera finał europejskich rozgrywek. Aston Villa z Pucharem Ligi Europy w finale klub z Anglii pokonał 3-0 niemiecki Freiburg. Mati Cash kolejnym polskim piłkarzem z europejskim trofeum. Polski obrońca rozegrał całe spotkanie. Polscy siatkarze z wieloma debiutantami w składzie przegrali w Sosnowcu z Serbią 2-3. Był to pierwszy mecz towarzyski turnieju Silesia Cup. Nowy rozdział w historii Górnika Zabrze. Jest zgoda na sprzedaż 86% akcji klubu firmie jego piłkarza Lukasa Podolskiego. No i jak wspominałam we Fleszu, w końcu robi się cieplej. O poranku wszędzie już powyżej 10 stopni, a będzie więcej. 20 stopni dzisiaj w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wrocław, Opole, Zielona Góra. Tu dzisiaj sporo słońca i bez deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, uwaga, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Ten fragment nie służy do ziewania. To jest wstawaj, nie udawaj. To jest RMF Max 300 do wygrania za chwilę 4 minuty teraz po 7.

0: funduje to poranne wzruszenie do przebudzenia. Fajnie to się wszystko układa. To jest RMF Max. 11 minut po godzinie 7.
1: Odcinkowy pomiar prędkości na A6 oszukiwał. Okazało się, że błędnie naliczał prędkość i nakładał niewłaściwe mandaty.
0: Od kiedy do kiedy można się odwoływać?
1: 29 kwietnia, 4 maja.
0: Super! Odcinkowy pomiar prędkości to jest fajny gość. On też pojechał na majówkę.
1: W sumie.
0: Asia Meus, Irek Jakubek. My jesteśmy od dobrych wiadomości. Pamiętajcie, poranek RMF Max.

0: Idealny numer na podróż do pracy samochodem i rowerem i pieszo. Ważne, żeby w głośnikach grało RMF Max i Bledka.
1: Jest cudowna. 20 minut po godzinie 7. Jesteście naszymi oczami. Dajcie znać, co was za waszymi oknami.
0: Jak pisał
1: MC Poeta.
0: Kurczę, no to ja już do rymu do tego nie dołożę, ale powiem wam, że to, co za waszymi oknami, wysyłacie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, a to wszystko po to, żeby za chwilę zabawić się w 300.
1: O Jezu, lubicie się zabawić o 300, grać razem z nami. SMS-owo 3001, co tam za waszymi oknami? Przypominam, jesteście naszymi oczami. SMS na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a 300 wy w tej zabawie już przygotowane. Max. 20, prawie 1 po 7.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Przed nami ostatni mecz sezonu na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą Stal Rzeszów. Ten dzień będzie należał jednak do najmłodszych kibiców, dla których przygotowaliśmy trójkolorowy Dzień Dziecka. Startujemy już od godziny 13 na parkingu o strony ulicy Edukacji. Na to spotkanie i piknik rodzinny zaprasza pomocnik GKS-u Tychy Jacek Wuwer i Radio RMF Max. Do zobaczenia na stadionie.
6: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
17: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
18: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Aj, to była Sia. Jak Sia kręci, to na przykład widzimy, co my tam widzimy? Autostopowicza z kanistrem na benzynę.
1: Albo suszarkę pełną prania na swoim balkonie.
0: I zablokowaną bramę wjazdową widzicie teraz za swoimi oknami, za wszystkie wiadomości o tym, co u was przed oczami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Witając Karolinę. Cześć, Karolo!
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemano rano. Jak u ciebie świat za oknem? Powiedz.
2: Właśnie stoję w korpole słowackiego.
0: Oj, ale chociaż...
1: Przesuwa się powoli, czy tak stoisz i się nie ruszasz?
0: O, właśnie.
2: Nie, ale
0: współczuję
2: tym, co ruszałem za pół
0: godziny. Okej! Okay. 7:30 teraz na zegarach. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości i jedziemy do miejscowości Przyjaźń.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do miejscowości Przyjaźń ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie Masia albo Irek. Jak dobrze, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabieramy.
0: Wiadomo, Przyjaźń czasem zmienia się w Kochanowice i ja do Przyjaźni jadę z Kochanowic.
1: A ja jadę z miejscowości Lubienia.
0: Lubienia, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: Aśka.
1: Ach nie, Irek, stuwa poszła. Drugie pytanie, 200 masz na koncie.
0: Tak jest, Aśka jedzie do legendarnej Przyjaźni z Gniewu.
1: A Irek, jak to Irek jedzie ze Zgody, kto
0: tak
1: ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek? Wybierz mądrze.
1: Dobra, ja miałam bliżej. Masz jeszcze stówę, trzecie pytanie. Do Przyjaźni Irek jedzie z Zazdrości.
0: I pamiętaj, żeby nie odwiedzać już Gniewu. I Asię z miejscowości Żalno do Przyjaźni wskazać jako tę, która ma...
1: Kto ma bliżej?
2: Asia.
0: Dobrze!
1: Karolina!
0: Jak mogłem, tak ci to narysowałem.
1: Korek,
0: stuwa, Przyjaźń, RMF Max. Jest pięknie. Cudownego dnia dla ciebie.
2: Dzięki wzajemnie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max w każdy poranek, także ten czwartkowy, podrzucę wam tylko hity na maksa. Taką mamy umowę i się z tego wywiązujemy.
1: Róbcie głośniej radio w waszym samochodzie. Mając oczy szeroko otwarte na obwodnicach najróżniejszych miast w naszym kraju, bo na Podkarpaciu, na obwodnicy Jarosławia pojawił się czterokołowiec, wózeczek, tak

0: przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Mamo, one latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina, ulica Grzychowska 102C, www.brodatrans.pl 607 607 455.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Ciekaw jestem, skąd oni wiedzieli, jakiej energii nam potrzeba najbardziej. O 7.49 dostajecie ją od nas, od RMF Max, u nas Another i 54 Ultra.
1: I nowy trend na wakacje. Playcation, czyli po polsku kolonie.
0: Kolonie.
1: Dorośli chcą znowu na kolonie i to ale już super. Się dzieje. Coraz częściej właśnie szukamy takich wakacji, które nie będą nudnym all inclusive na leżaku, tylko wszystko to, co mieliśmy za dzieciaka na kolonie.
0: Wiadomo, że my koloniści chodzimy w grupie, a przewodników mamy gdzie? W domu, bo niepotrzebni są nikomu.
1: Tak było. Zielone noce, Miss i Mister Kolonii.
0: No, i śluby jeszcze były kolonijne.
1: Były.
0: I tylko to jest pułapka. To jest pułapka z tym ślubem kolonijnym i misterem, bo wiadomo, że w jednym i w drugim przypadku to musi wygrać ta osoba, z którą przyjechaliście. Znaczy, dobrze by było. Za 10:08.

0: wow, jeżeli lubicie zacząć dzień w tym rytmie, idealnie trafiliście. Tu są hity na maksa. Tu jest RMF Max.
1: I o 8:00 właśnie tutaj będzie flash informacyjny, a w nim ważne doniesienia z S11. Są utrudnienia.
0: Wielkopolska, pozdrawiamy, a wszystkich bez wyjątku zapraszamy na Stadion Narodowy w najbliższy weekend. Tak, o Hemingway, a bilety będą do wygrania. Tak, tu w RMF Max, zaraz po godzinie 8:00.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Dzień dobry, sąsiadce.
5: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
4: To do zobaczenia.
5: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
13: Tak, i to lepiej niż ja.
14: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
15: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Najbardziej gamingowy program radiowy. Akcja. Przygoda, strategia. Wszystko, w co warto grać i na co warto czekać.
16: Się gra, się wie.
17: Się gra, się wie.
8: Się gra, się wie. Max Games. W sobotę po 8:00 w RMF Max.
18: Wbijaj na bezpłatny Raciborski Festiwal Gamingowy. Zaprasza jego sponsor, sieć Ostrug.net.
19: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
19: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
19: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
19: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
19: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: 88 1 FM.
1: Wybiła 8 w RMF Max, skrót najważniejszych informacji. Kinga Nega, zapraszam na Flash, sport i pogodę. Wyjeżdżamy z Wami na drogi. O poranku utrudnienia w Wielkopolsce na odcinku między węzłami Poznań Północ, Poznań Rokietnica. Policja informuje o zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Teraz krótka, ale dobra informacja dla kierowców. Dziś maksymalne ceny paliw nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,50 zł, o 2 grosze mniej niż wczoraj. O 3 grosze spada też cena za olej napędowy. Za litr zapłacimy maksymalnie 6,97 zł.
0: To jest RMF Max.
1: Na miliardy z unijnego programu Save Polska będzie musiała poczekać. Mowa o zaliczce w wysokości 6,5 miliarda euro. Te pieniądze miały trafić się do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że zostaną wypłacone dopiero na początku czerwca.
2: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych,
1: wyjaśnia Katarzyna Szomańska-Borginią. Dzisiaj maturzyści ostatni raz chwycą za pióro czy długopis. Czwartek to ostatni dzień pisemnych egzaminów. Te odbędą się z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Dziś również egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych. Absolwenci szkół średnich mają kłopoty z finansami. Zadłużenie osób w wieku od 18 do 20 lat sięga już 100 milionów złotych.
3: Blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania,
1: podkreśla analityk Biura Informacji Gospodarczej Waldemar Rogowski. Piłkarskie święto w Anglii. Aston Villa wygrała z Freiburgiem 3-0 i została zwycięzcą Ligi Europy. Matty Cash to kolejny polski piłkarz z europejskim trofeum, co nas bardzo cieszy. Ale to też wyjątkowy moment dla trenera Anglików.
4: Trener Aston Villa Unai Emery został pierwszym szkoleniowcem, który wygrał Ligę Europy z trzema klubami, Sevillą, Villarrealem, a teraz także z Aston Villą. W sumie to jego piąta wygrana w tych rozgrywkach.
1: Tyle Wojciech Marczyk. Przenosimy się jeszcze na korty tenisowe. Katarzyna Kawa na drugiej rundzie zakończyła kwalifikację do wielkoszlemowego French Open. Z kolei mecz decydujący o awansie jutro rozegra Maja Chwalińska. Coś za coś. Ta zasada, jeżeli chodzi o pogodę, nadal aktualna, bo choć zrobi się cieplej, to pogoda będzie dynamiczna. Niemal wszędzie na termometrach od 20 do 23 stopni. Wyjątek to Pomorze i rejony górskie. Tam temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. W 5 województwach możliwe burze. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia. Chodzi o województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Prognozowane są tu silne opady deszczu, miejscami drobny grad.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: I powiem wam jedno, lepszego czwartku w tym tygodniu nie będzie. Wykorzystajmy jego wszystkie możliwości. 3,5 minuty po godzinie 8. Dobra energia z głośnika ustawionego na E.

0: Dali, dali. Ciekawe, czy oni wiedzieli, tworząc ten numer, że będzie tak swojsko brzmiało.
1: Dam, dam, dali, dali,
0: bomba, mura, szaba, dama, da, more. 9 minut po godzinie 8. Wina i Wamero, Rise Up. Tak wam dobrze gramy. Hity na maksa tu w RMF Max.
1: Nietypowa sytuacja się wydarzyła, słuchajcie. Wojtek Szczęsny wczoraj przyszedł na kolację ze swoją żoną. I wszyscy komentują nie to, co Marina miała na sobie.
0: Pozdrawiamy, ale ściskamy oczywiście.
1: Oczywiście, chociaż wyglądała zjawiskowo, ale wszyscy mówią o tym, co założył Wojtek. Bo Wojtek na tą kolację kończącą sezon w Barcelonie założył białą koszulę.
0: Super.
1: Ze śladem przypalonego żelazka.
0: I to jest przypal dnia.
1: Co, przypal jak przypal. $1000 kosztuje taka koszula. Naprawdę? Marki Vetements.
0: Ja mogę ci zrobić taki Vetements za darmo. Za darmo przypalone koszule. Asia Meus.
1: Irek Ogarniak.
0: Tak, Irek Jakubek. Deska do prasowania sama się rozkłada.

0: My to gramy, bo wy to kochacie. Mamy taki prosty układ w RMF Max. Gramy tylko to, co wam robi najlepsze poranki. I tak jest właśnie z tym numerem. Satellites, 18 po 8.
1: Prosiliście o bilety na Taco Hemingwaya. Żeby były podwójne, żeby było ich dużo i najpóźniej w czwartek. Dziś jest czwartek, są podwójne, jest ich dużo i są do wygrania w RMF Max.
0: Dokładnie tak, mamy podwójne wejściówki na jutrzejszy koncert Taco na Stadionie Narodowym.
1: Tak jest.
0: No i mogą być wasze, tylko trzeba sobie wyobrazić, że macie na tym koncercie taki wielki karton.
1: O, bierzecie tą tekturę.
0: Tak.
1: Tekturę, stoicie z taką normalnie tekturą 2x2, no prawie, no metr na metr i piszecie tam coś, co Taco Hemingway będzie mógł przeczytać ze sceny.
0: No i co byście na tym wielkim kartonie metr na metr napisali, to nam teraz głosówką nagrajcie i wyślijcie na naszego maksowego messengera.
1: Dzień dobry. Tak też,
0: też można. Można też nawet dzień dobry, Taco, lubię cię.
1: Tak, dzień dobry z przodu, a do widzenia z tyłu. Jak już będzie.
0: To by było zabawne.
1: Po koncercie. Piszcie na coś swój, na swój karton, piszcie coś na wielkie transparenty, wrzucajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, 2 podwójne do wygrania o poranku, a rozdawać będziemy bilety na Taco Hemingwaya dzisiaj przez absolutnie cały dzień. RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Podbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM. Two ships in the night.

0: hity na maksa są tu w RMF Max, także o 8:30 i wejściówki na koncert, na którym chce być absolutnie cała Polska, Stadion Narodowy, Taco Hemingway w piątek i w sobotę, a wejściówki do zdobycia dziś w RMF Max.
1: I żeby złapać wejściówkę, trzeba było się pochwalić, co by się napisało na takim wielkim kartonie, transparencie, będąc już pod sceną na tym koncercie.
0: Rafał.
2: Tako, pożycz stówę.
0: Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. Ola ma idealny pomysł na napis.
3: Zrobiłam ten transparent w godzinach pracy.
0: Nie powiemy szefowi, co się dzieje u ciebie w firmie o 8:31.
1: Absolutnie, super pomysł, także od Michała.
0: O, Michał Sadownik, słuchajcie, tu będzie podwójna wejścióweczka na taką.
4: Ja bym powiedział, żeby tam napisać na takim banerze.
0: No.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: Trochę się jednak opłaca, podwójna wlotka na Taco Hemingwaya dla ciebie.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca.
0: Już wiem.
1: Szukajcie Michała pod sceną z tym transparentem, podobnie jak Julii.
5: Tako, Filipek Junior ma już 3 latka. Przypomnij sobie ten klub w Londynie.
0: Czekam na ciąg dalszy tej historii. Julia, także z podwójnym wjazdem na Taco Hemingwaya. Więcej wejściówek dziś przez cały dzień.

0: Kolejny z hitów na Maxa, który jak się rano do człowieka przyklei, to potem przez cały dzień się chodzi, się nuci, tiri. I tak się poznaje swoich ludzi. Widzisz takiego człowieka i wiesz, że on też słucha Maxa.
1: Jak słucha Maxa, to po tiri dodaje jeszcze bomba. 22.
0: No właśnie.
1: No 22 minuty. I godzina 9:06:50. Benzynka, dieselek 6,97. Poczyniliśmy zaawansowane analizy.
0: Tak, jest taniej niż było wczoraj.
1: Tak, i taniej niż będzie jutro. Bo przed weekendem zawsze drożeje. Niech wam się dzisiaj samochód zrobi głodny.
2: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko ₩49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₩12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Na

0: Right Brands.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: 10 minut do 9, idealna pora, by przejść w tryb wakacje.
1: Prawda? O, jak pięknie. A na wakacje, wiadomo, przyda się taki bufor finansowy, pieniądze ekstra.
0: Aśka nic na sobie nie ma. Przepraszam, takiego co zwykle ubiera do pracy, chciałem powiedzieć, bo jesteśmy na wakacjach. Bufor finansowy. Jezu, nie wiedziałam, że tak to nazywasz.
1: Dobra,
0: bufor finansowy.
1: Mamy dla was kasę i to nie mało. Chcemy ją wam rozdać najlepiej, sprawnie i szybko. Dlatego mamy dla was super rundę, super okazji w zabawie. Za dużo, za mało.
0: 14 tysięcy. I teraz mówię serio, słuchajcie. Irek Jakubek czasem żartem, ale teraz serio. 14 394. Za mało.
1: 14 490. Za dużo.
0: I pomiędzy jest kwota, dzięki której można pojechać na wakacje do miejsca, w którym cały dzień słychać mniej więcej taką muzykę.
1: I jak traficie w tą właściwą kwotę, to całe te pieniądze lecą do was.
0: I teraz przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i kto marzy o wakacjach, ten wysyła SMS o treści MAX na nasz najszczęśliwszy z numerów telefonu.
1: 7327, tak. Tam ślecie hasło MAX, a my pomnożymy każde takie zgłoszenie razy 240.
0: MAX 7327. Teraz, bo teraz jest runda super okazji. Dajcie sobie szansę na pieniądze. MAX 7327.

0: emocje, to jest ta energia, to są te dźwięki, które zostaną z nami naprawdę długo. To jest Ariana Grande i ona pomaga wam w tym czwartku w pracy.
1: A że czwartek nie zwalnia tempa, to za chwilę sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w kraju i w waszej okolicy. Bądźcie blisko.
2: Reklama.
3: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią?

0: Prezenty na Dzień Dziecka to Allegro. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na Dzień Mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie, mamy godzinę 9:00, czas na flash i na prognozę pogody. Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Na doręczenie wyroku nadal czekamy. Co może wydarzyć się dalej?
2: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
3: 6 miliardów to jest roczny koszt leków.
2: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
1: Tyle, Michał Dobrołowicz.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: A teraz aktualne informacje z dróg z rejonu chorzowskiej estakady. Możliwy jest ruch samochodowy oraz tramwajowy jezdnią i torowiskiem w ciągu ulicy Rynek na odcinku od Powstańców do Kościuszki w Chorzowie. Puszczono go wczoraj późnym popołudniem. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera.
4: Oprócz samochodów i tramwajów przywrócony został też ruch pieszy. Parking numer 1 nadal pozostaje wyłączony z użytkowania. Na ten moment prowadzone są cały czas prace naprawcze pod estakadą w ciągu ulicy Faskiej i Pocztowej. Kiedy się skończą, możliwe będzie przywrócenie ruchu pieszego, samochodowego oraz tramwajowego również na tych odcinkach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie też na stronie estakada.chorzów.eu.
1: Tytuł do Mateusza Biurkowskiego. Są prawomocne wyroki dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku sprzed 7 lat. Pod gruzami własnego domu zginęła wtedy 8-osobowa rodzina. Wczoraj sąd w Katowicach skazał 6 oskarżonych na kary kilkuletniego więzienia. Według sądu w tym rejonie najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
5: Sąd słusznie orzekł, że nie ma umyślności, ale kary są adekwatne do popełnionych czynów. Najważniejsze dla moich klientek, że proces się zakończył uznaniem wszystkich osób winnych, które poniosą odpowiedzialność.
1: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał Marcin Buczek. Od jutra startuje 3. edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych. Tegoroczny festiwal potrwa do 27 maja. Oprócz pokazów filmowych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, a w repertuarze znajdą się zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne. Będą też, co jasne, lokalne produkcje. Huczne otwarcie zaplanowano w kinie Kosmos.
6: U nas rzeczywiście w tym roku jest otwarcie. Udało nam się jeszcze bardzo, bardzo pomyślnie połączyć to z naszym flagowym tegorocznym projektem, czyli retrospektywą całoroczną 2026, rok z Marilyn Monroe. No jeden z najważniejszych i najlepszych tak naprawdę filmów z tą aktorką, czyli Niagara, pokażemy na otwarciu. Niedawno sobie odświeżyłem ten film i no jest lepszy niż go zapamiętałem.
1: O czym mówił nam Patryk Chromik, kierownik kina Kosmos w Katowicach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: A ten czwartek na Śląsku i w Zagłębiu przyniesie nam częściowo zachmurzone, a częściowo słoneczne niebo. Przelotne opady deszczu niestety nie są miejscami wykluczone. Na termometrach w regionie maksymalnie około 20 stopni. Trochę chłodniej w Zabrzu, trochę cieplej w rejonie Katowic. Wiatr powieje z północnego zachodu, miejscami w porywach nawet do prawie 40 km na godzinę. Wieje zresztą od rana dość mocno. No i to potęguje uczucie chłodu. Poranek byłby zdecydowanie przyjemniejszy, gdyby nie wiało.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Hity na każdy dzień tu w RMF Max przynosi coś specjalnego dla naszych najukochańszych słuchaczy.
9: A że dzisiaj jest czwartek wyjątkowy, to dzisiaj czwartek pod znakiem Taco Hemingwaya.
8: Ilość biletów nieprzyzwoita. Jeżeli chcecie je zdobyć, słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
9: Tak róbcie, a my wracamy jutro po 5:00.
8: Asia Mał, Sirek Jakubek, dzięki.
9: Pa, pa.

0: Dzień dobry w ten jakże pogodny czwartunia przy RMF Max. Jakże to fajnie znowu was tutaj widzieć przy radio odbiornikach. W pracy jesteście, no to nawet w sumie dobrze się składa, bo to najlepszy program do słuchania w pracy, a ci, którzy na przykład po nocce, to bardzo serdecznie pozdrawiamy i spokojnego odpoczywania przy RMF Max. Piotrek Niewald, byle do obiadu odpalamy wersję czwartkową, przesączoną fajnymi nagrodami, muzą i dobrym klimatem, bardzo słonecznym klimatem, bo tak widzę, że to słońce dzisiaj troszeczkę w lewo, trochę w prawo, ale będzie na pewno słonecznie do 13. Siemanko!
1: RMF Max. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Chcesz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
6: Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
17: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
19: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
20: I po reklamie.

No dobra, jak na wiosnę to jest całkiem fajnie, ale takiego szału dzisiaj nie ma na Śląsku, prawda? Nawet będzie trochę deszczowo, trochę słonecznie, w okolicach 20 stopni na maksa, ale jutro 22-23 w sobotę i uwaga, 25 i pełne słońce w niedzielę. Początek następnego tygodnia także petarda na bieżąco będziemy was informować oczywiście, ale teraz chciałem zwrócić uwagę tym, którzy dbają o pociechy. Rodzice, opiekunowie, no to słuchajcie, no były egzaminy ósmoklasistów, nie wiem czy liczyliście czy nie, dostaniecie się do budy, liceum, technikum albo szkoły zawodowej. No i co dalej? No trzeba pomyśleć o jakichś feriach, półkoloniach albo o tym, co będziemy robić latem. My wiemy, jak będziemy grać muzykę w lecie na maksa, ale wy pomyślcie o półkoloniach w mieście, bo już na stronach internetowych miast waszych na Śląsku pojawiły się informacje, co gdzie robić. A my pomysł mamy na Śląsku, jak kasy na to zdobyć. No właśnie, i to jest dobra idea na Śląsku, żeby w RMF Max poinformować was za chwilę, jak kasy na wakacje zdobyć. Ja się staram.

0: rmfbiznes.pl. Jak kasa ma do was powrócić, to właśnie teraz zapraszamy do finału. Za dużo, za mało. rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
7: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
8: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: A ten czwartek na Śląsku i w Zagłębiu przyniesie się nam częściowo zachmurzone, a częściowo słoneczne niebo. Przelotne opady deszczu niestety nie są miejscami wykluczone. Na termometrach w regionie maksymalnie około 20 stopni. Trochę chłodniej w Zabrzu, trochę cieplej w rejonie Katowic. Wiatr powieje z północnego zachodu, miejscami w porywach nawet do prawie 40 km na godzinę. Wieje zresztą od rana dość mocno. No i to potęguje uczucie chłodu. Poranek byłby zdecydowanie przyjemniejszy, gdyby nie wiało.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: Hit na maksa.
13: RMF Max Śląsk.

Na Śląsku dla wszystkich pracujących, ale nie tylko, to jest byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jesteśmy bardzo blisko weekendu, jesteśmy w czwartek o tej porze, no to już człowiekowi gdzieś tam tutaj drapie taki diabełek. Wyjdziemy gdzieś na balety. Ani Walterem w Max na Śląsku mówi, że fajnie w Energy. No tak, jutro Hip Hop Night w Energy 2000, będzie Wiki, będzie piątkowa scena, bardzo dudniła dobrym hip hopem. A my oczywiście w sobotę mocniejsze uderzenie, zresztą są trzy sceny. Main stage, dance stage i VIP stage i tutaj pojawi się Malec, Driver Kit i Esmun i powrócą przeboje śląskie, takie legendarne, bo tak naprawdę 35-lecie swoich DJ-skich dokonań będzie robił Malec, więc będzie dużo wspomnień. Na sali Dance pojawi się koncert duetu Longen Junior, więc dzieje się dużo. Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Kto ma jeszcze ochotę na Energy 2000? Kto mnie zmotywuje? Kto napisze, dlaczego to on ma dostać to zaproszenie? Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Energy 2000 na weekend, a teraz Gips na Śląsku w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Przed nami ostatni mecz sezonu na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą Stal Rzeszów. Ten dzień będzie należał jednak do najmłodszych kibiców, dla których przygotowaliśmy trójkolorowy Dzień Dziecka. Startujemy już od godziny 13 na parkingu o stronę ulicy Edukacji. Na to spotkanie i piknik rodzinny zaprasza pomocnik GKS-u Tychy Jacek Wuwer i Radio RMF Max. Do zobaczenia na stadionie.
5: Jak zakupy nie tylko na Ale.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Mamy godzinę 10 na zegarach, czas zatem na flash. Nawet 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
8: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych.
7: Tyle Kacper Wróblewski.
9: To jest RMF Max Śląsk.
7: 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku. No, sporo tego było, bo załadowano to na 33 palety. Kontrabanda warta jest ponad 11,5 miliona złotych. Za procederem stoi mieszkaniec Małopolski. Sprawa ponoć ma charakter rozwojowy. A teraz najnowsze wieści z pogranicza sportu i polityki samorządowej w regionie. Radni Zabrza jednogłośnie poparli projekt sprzedaży 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony złotych firma Lukasa Podolskiego.
10: Na ostatnim meczu sezonu, na który też kibiców serdecznie zapraszam, będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim. Lukas Podolski, jego holding będzie większościowym akcjonariuszem, nowym właścicielem Górnika Zabrze. Miasto zostaje z jedną symboliczną akcją, z pewnym patronatem i oczywiście chęcią wspierania Górnika Zabrze oraz tym historycznym bagażem i doświadczeniem w zarządzaniu spółką Górnik Zabrze. Oczywiście będziemy dalej jako miasto Zabrze wspierać sport młodzieżowy, dbać o infrastrukturę sportową, wspierać sport amatorski.
7: Mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza. Świętochłowice odliczają godziny do startu Motoserca. Przypomnę, że to charytatywna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Choppers Świony, mówi Katarzyna Tomczyk z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Świętochłowicach.
11: Będzie się działo naprawdę wiele, tak naprawdę od samego rana do samego wieczora. Stowarzyszenie Motocyklowe Choppers Świony przygotowało wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Natomiast cel, który w tym wszystkim jest najważniejszy i który przyświeca całemu wydarzeniu, to zbiórka krwi. Będzie stał krwiobóz, każdy tę krew może oddać, oczywiście po przejściu odpowiednich badań, po kwalifikacji do takiej możliwości. Natomiast jak co roku na krwiodawców, ale też na tych wszystkich, którzy pojawią się na terenie Osir Skałka, będzie czekała cała masa atrakcji.
7: Gospodarzem tegorocznego Motoserca będzie Osir Skałka w Świonach. Akcja rusza w sobotę o godzinie 10. W Katowicach ogłoszono przetargi na utworzenie 10 parków kieszonkowych. Gdzie będą? Słuchajcie nas w kolejnych godzinach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda na Śląsku i w Zagłębiu będzie dziś ciut gorsza niż wczoraj, ale ogólnie powinno być nieźle. Częściowo słonecznie, chociaż chmury też są i niestety miejscami to mogą być chmury deszczowe. Tu i ówdzie może popadać, natomiast nie będzie tego za dużo. Na skali 20 stopni, wiatr z północnego zachodu chwilami zbierze się silniej w porywach do prawie 40 km na godzinę. No i to właśnie ten wiatr jest najgorszy, bo on będzie potęgował uczucie chłodu i może być czasem przez niego niemiło.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: Po 10 grzejemy w robocie. Dobrze, bardzo dobrze podkręcamy. 21 dzień maja. Wiktor i Tymoteusz mogą skoczyć po herbatkę. Oni mają imieniny najlepszości i w ogóle dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty. Zresztą jak dzisiaj sobie o kimś przypomnicie, to dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości, ale także dzień kadeta. Imieniny dzisiaj obchodzi także Jan Nepomucen. Ciekawe, czy taki jest. I słuchaj, RMF Max, 21 maja. Wszystkiego dobrego dla

0: beautiful. Ale on jest piękny, prawda? I tak pięknie płynie, Anema w RMF Max. No, no, no facet też niczego sobie, drogie panie i panowie, prawda? No przystojniak, przystojniak. No po prostu beautiful, beautiful. No i w ogóle dzisiaj to w RMF Max to jest beautiful. Wiecie, co jest beautiful, nie? Kasa do zgarnięcia w RMF Max jest beautiful. Przyjemna, prosta. Za nią można beautiful kupić do beautiful miejsca wycieczkę. Można w ogóle beautiful się poczuć, a w ogóle można się beautiful zrobić, na przykład do kosmetyczki i tak dalej. No tak, słuchajcie, konkrety teraz będą. 14 394 zł. 14 394 zł to za mało, a 14 490 to za dużo. No i gdzieś tutaj pomiędzy tymi dwoma kwotami jest ta wasza kwota, która już jest bardzo gorąca. Jest tutaj coraz cieplej i trzeba ją trafić. Trzeba ją trafić w finale, do którego zachęcam, żeby dostać się SMS-em, wysyłać na 7327 SMS-u treści max za 3,69, dostać się do finału, spróbować, wygrać, dobrze się czuć, po prostu beautiful, max na 7327, jeden SMS 3,69, ale jak tam szefuncio podgląda, to ja bym kliknął na rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 394 to za mało.
5: A 14 490 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
10: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
14: Rossmann. Dzień dobry, sąsiadce.
15: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
14: To do zobaczenia.
15: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Co ty taki zakręcony?
18: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
17: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
18: Co? Tak szybko?
17: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
18: Czekaj!
17: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
18: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
17: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: That's the spirit.
3: Tu są moi ludzie.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

śpiewa, tańczy, rapuje, jeszcze muzykę produkuje. Jazzy w RMF Max na Śląsku. No to tak jak nasi kochani studenci. Pozdrawiam wszystkich studentów, którzy... Czy wy już jedziecie na Juvenalia? Czy wy już się przygotowujecie, robicie jakiś dobry before? 21, 22 i 23, czyli od dzisiaj ruszają Juvenalia Śląskie. Czy Katowice i okolice to wytrzymają? Wśród gwiazd, które widzę, Gibbs, Ulala, Jan Rapowanie, Kuban, Tommy Crash, będzie mocniejsze uderzenie, Hubert, Guzior, Fukaj, ale zestaw, Grubson. No, rzeczywiście będzie przy czym śpiewać i przy kim się bawić, bo będzie grane naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jest druga scena. O, DJ Nozu będzie rapował, przepraszam, drapał płyty, ale coś tam rapować też potrafi, prawda? No, rzeczywiście. O, kolejna scena. No to dzisiaj, jutro i pojutrze studenci miłej zabawy w Katowicach i okolicach ruszają Juvenalia Śląskie. Tak jak sam siebie słucham, to powiem wam szczerze, chyba mi się już udziela, że dzisiaj czwartek, prawda? Koncerty, wydarzenia, no tak, trzeba o was dbać, żeby się chciało pracować, a później gdzieś fajnie wyskoczyć, prawda? Zostańcie z RMF Max na Śląsku. Teraz Sober.

0: sama.
1: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia smaku Jolanty Kleser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym, loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
12: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii

0: jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda na Śląsku i w Zagłębiu będzie dziś ciut gorsza niż wczoraj, ale ogólnie powinno być nieźle. Częściowo słonecznie, chociaż chmury też są i niestety miejscami to mogą być chmury deszczowe. Tu i ówdzie może popadać, natomiast nie będzie tego za dużo. Na skali 20 stopni, wiatr z północnego zachodu chwilami zbierze się silniej, w porywach do prawie 40 km na godzinę. No i to właśnie ten wiatr jest najgorszy, bo on będzie potęgował uczucie chłodu i może być czasem przez niego niemiło.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Hit na maksa!
5: RMF Max Śląsk.

Czwartkowe bilety do obiadu w RMF Maxa Śląsku. Tak przed momentem zastanawiałem się, ile kilometrów są w stanie przebyć ludzie słuchający RMF Max, żeby dobrze się bawić. Ale jak słyszę hasło lato na Maxa, fajna zabawa, a może jeszcze odwiedzić zamek, zrobić sobie wycieczkę w Malborku? Tak, bo kolejna destynacja naszego lata na Maxa i wyjątkowych koncertów to Malbork, słuchajcie. Liczyłem kilometry z Katowic, to 500, ale dobra trasa, człowieku, jedzie się tak pstryk i koniec, no. Zaplanujcie sobie 13 czerwca. Mamy kolejne fajne koncerty w Malborku, lata na Maxa, mamy kolejnych fajnych artystów i dużą ilość radości, no gadżety też będą. 13 marca spotykamy się na Placu Świętej Urszuli Duchowskiej w Malborku, tutaj Wilki, Mortal, będzie Ola miksowała i będzie lato na Maxa. Więcej o naszej trasie na RMF.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina. Ulica Grzichowska 102C. www.brodatrans.pl 607 607 455.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
4: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Posłuchajcie. Szarżedaf Izraela w Warszawie wezwany do ministra spraw zagranicznych. Chodzi o zatrzymanie trójki polskich uczestników flotylli Sumut zmierzającej z pomocą do Strefy Gazy. Polska dyplomacja chce przekazać wyrazy oburzenia oraz żądanie przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Podobnie zareagowały inne państwa na to, jak minister bezpieczeństwa narodowego Ben Gewira, machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotylli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu. Izraelu, to my tu rządzimy. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli, podkreślił w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski.
8: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Ale my przenosimy się do Zagłębia, bo Sosnowiec walczy z niżem demograficznym i szykuje nowe świadczenia dla rodzin. Będzie to jednorazowe maluszkowe, które ma wspierać młodych rodziców. Projekt uchwały trafił już do Rady Miejskiej, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu.
9: Chcemy, żeby rodziny mogły otrzymać 1000 zł, gdy urodzi się drugi dziecko, natomiast gdy urodzi się trzecie dziecko i kolejne, wtedy chcielibyśmy, aby była ta kwota wypłacona w wysokości 10 tysięcy złotych. Pieniądze te będą wypłacane bez sprawdzenia dochodu. Tak naprawdę chodzi o to, aby w tym pierwszym okresie po prostu wspomóc rodziny tymi środkami.
10: Uważam, że to jest duża suma. Także każda matka powinna się zastanowić, przemyśleć i rodzić, rodzić, jeszcze raz rodzić.
7: Dodają mieszkańcy Sosnowca. Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił przetargi na utworzenie 10 parków kieszonkowych. Parki mają zostać utworzone w różnych częściach Katowic, w tym przy ulicach Gawronów, Sowińskiego, Podhalańskiej, Oswobodzenia, Dębowej, Przelotowej czy Zamułkowej. Trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych startuje w regionie już jutro, potrwa do 27 maja. Oprócz pokazów filmowych zaplanowano wydarzenia towarzyszące. Ogólnie program ma być bardzo urozmaicony, mówi Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
11: Ten program właśnie pokazuje różnorodność, którą teraz mamy, że kino to już nie jest tylko wyświetlanie i oglądanie filmów, ale w wielu kinach są wprowadzenia, rozmowy. No u nas na przykład my będziemy mieli Znaki Pana Śliwki. To jest taki dokument, który wchodzi o jednym z najbardziej znanych polskich designerów okresu PRL-u i przyjedzie do nas taka instalacja, która będzie pokazywać te znaki. Z kolei w Pałacu Zagłębia będzie zwiedzanie Pałacu Zagłębia w kinie Katr, tak? Więc to na przykład nastąpi. No w tym roku nie ma spaceru kinowego, ale myślę, że to pewnie będzie w przyszłych latach.
7: A w tym roku wydarzenie obejmie 17 kin i instytucji filmowych w 15 miastach w całym województwie. A na koniec ostatnia szansa na wejściówki do Teatru Rozrywki w Chorzowie na Beetlejuice. Słynny sok z żuka Tima Bartona został przeniesiony na deski teatralne, no i nie każdy zespół ma zgodę, aby pracować na tym materiale. Chorzowska scena ma. Wejściówki na rmfmax.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pogoda będzie dziś dość dobra, choć wisi nad nami lekkie widmo deszczu. Zobaczymy, czy się to wszystko spełni, czy zacznie padać, czy nie. Ale na skali termometra w okolicach 20 stopni słońce będzie się przebijać, natomiast chmur też jest sporo. Wiatr wieje z północnego zachodu, czasami może zbierać się naprawdę mocno, silniej niż wczoraj. Rano też wiało dość mocno, no i w porywach do 35 km na godzinę nadal może dmuchać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Dzień dobry, czy herbatka już się uspokoiła, bo dzisiaj święto, czarna, biała, żółta, no właśnie może zielona, najważniejsze, bardzo kolorowa, tak jak my tutaj w RMF Max po godzinie 11:00 zaczynamy, zaczyna Zokaria. No i dzisiaj świętuje Wiktor i Tymoteusz, wszystkiego najlepszego, Zoka.

0: Dzień Bledka w RMF Max. No niektórzy urlop planują 2 dni, 3, 5, 8, nieraz 2 tygodnie. A tutaj koleżanka z pracy podpowiedziała mi, że planowanie urlopu to jest najszybsze na rmfmax.pl. Bo jak sobie otworzycie w przeglądarce zakładeczkę, wpiszecie rmfmax.pl, jest taki duży baner, za dużo, za mało, i klikniecie, zgłosicie się do gry, no to może się okazać, że ten urlop szybciej zaplanuje się niż ważyliście, bo wygracie kasę. A to jest potężna kasa, bo za mało mamy 14 390 to za dużo. No i tutaj pomiędzy tymi dwoma sumami jest wasza. Jakbyście nie trafili, to i tak będzie 500 za strzelanie, więc zapraszamy oczywiście do finału. 7327. Wyślijcie SMS-ka o treści max. 7327 za 3,69. Pasuje? No pewnie, że pasuje. Za dużo, za mało. I to jest najlepszy typ, jeżeli chodzi o planowanie wakacji. rmfmax.pl. Za dużo, za mało, za dużo, za mało. Zapraszamy do finału.
1: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
5: Miau, wow! Kto to taki? To kotociaki! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Już 23 maja, Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Gliwice. Zajęcia z kotociakami, warsztaty kreatywne, dmuchańce i konkursy z nagrodami. Dołącz do kotociaków 23 maja od 11 do 18. Więcej na oszongliwice.pl.
6: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
7: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

musisz, my przybędziemy do ciebie. World Hold On, krzyczy Bob Sinclair. Tak bym powiedział po francusku. Bob Sinclair, Bob Sinclair. W RMF Max byle do obiadu po polsku i pięknie. No i my do was jedziemy. Słuchajcie, wystartował ING Party Bus. To jest taki autobus, który ma przekazać wam ideę imprezy ING Series Jabic, która 12 i 13 czerwca w Śląskim Parku w Chorzowie. No i mamy kolejne daty i konkretne szczegóły dorwałem. Słuchajcie, wczoraj grali we Wrocławiu, tak 20, a dzisiaj Katowice! No, na Juwenaliach Śląskich. Adam the Great, dobra faza. Simon Bizon, Trix i Sand Poker. Co? Będzie tutaj się działo rzeczywiście. W kolejce mamy piątkowy tur tego busa ING. W piątek są w Częstochowie, a w Opolu są w sobotę na Piastonaliach Opolskich. No to dzieje się naprawdę dużo. Bądźcie czujni, jeszcze bilety w RMF Max będą do wygrania na ING Silesia Beats, więc na Śląsku w Chorzowie się pobawimy na maksa. No i na Śląsku jeszcze bardzo ważna informacja o godziny. No kiedy oni grają? No ten partybus gra mniej więcej od 20 do mniej więcej 23. Dzisiaj w Katowicach.

0: Fiji, to był Taco Hemingway w RMF Maxa. Dzisiaj od rana rozdajemy bilety dla ciebie i twojej paczki na koncert Taco Hemingwaya. Jutro PGE Narodowe, no i w sobotę też są poczwórne bilety. Ulala, bądźcie czujni po południu i wygrywajcie bilety na Taco Hemingwaya. Jak taco, to tylko na Maxa. A za chwilę o pogodzie w RMF Max.
1: Max. Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
5: A nie mówiłem?
4: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
14: I po reklamie.
15: Let's go.
16: Don't kill my vibe.
15: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
19: Zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pogoda będzie dziś dość dobra, choć wisi nad nami lekkie widmo deszczu. Zobaczymy, czy się to wszystko spełni, czy zacznie padać, czy nie. Ale na skali termometra w okolicach 20 stopni słońce będzie się przebijać, natomiast chmur też jest sporo. Wiatr wieje z północnego zachodu, czasami może zbierać się naprawdę mocno, silniej niż wczoraj. Rano też wiało dość mocno, no i w porywach do 35 km na godzinę nadal może dmuchać.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Hity na maksa.
15: RMF Max Śląsk.

Zizami, ja Ciran na Śląsku. No to teraz będzie trochę o zniżkach i o fajnych rzeczach, które można porwać czasami nawet za free. Słuchajcie, dobra kawa, herbata, szeroki wybór kanapek i tak dalej, i tak dalej. Gliwice i Gliwicka Karta Mieszkańca to bezpłatny program skierowany dla osób mieszkających w Gliwicach, zarówno zameldowanych na stałe, jak i tych, którzy rozliczają tutaj swój podatek. Jest dużo zniżek w 29 miejscach w Gliwicach. Pisze o tym portal gliwice.eu. Proszę skorzystać, są aplikacje i rzeczywiście dzięki tej karcie można tutaj dużo zyskać. No to tak jak dzięki nam na lato, bo lubicie jak lato na Śląsku. Modelki teraz, a ja wracam do was po 12.

precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu MM Cars o Moda Jayku, Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
0: I po reklamie.
2: Mocno, świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Już 12 w południe. Szykuje się kolejna akcja protestacyjna lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów w sprawie Centrów Zdrowia Psychicznego. To wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów. Jak ma wyglądać ta akcja protestacyjna?
5: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów. Będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrum. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
4: A to był Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Śląsk.
4: Szykują się nowe inwestycje w Katowicach. Tym razem najwięcej pracy szykuje się w rejonie Nowego Ronda na skrzyżowaniu katowickiej i Bonifraterskiej. Więcej na ten temat nasz reporter.
6: Już wiadomo, że opuszczone budynki zostaną rozebrane. Powstanie też parking dla mieszkańców oraz odwiedzających budowane Centrum Himalajzmu imienia Jerzego Kukuczki. Inwestycja ma być realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj, a dodatkowo zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczy rozbiórki budynku przy ulicy Górnej i utwardzenie tego terenu. Drugi obejmuje rozebranie budynku przy Kraszewskiego, w miejscu którego powstanie nowy parking. Zamontowane zostaną też kamery oraz inne urządzenia umożliwiające włączenie terenu do inteligentnego systemu zarządzania transportem.
4: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. Zbliża się kolejna edycja akcji Motoserce w Świętochłowicach. Akcja tradycyjnie organizowana jest przez Stowarzyszenie Choppers Świony. Oprócz zbiórki krwi, która odbywa się zawsze, będzie też mnóstwo dodatkowych atrakcji. Mówi nam Katarzyna Tomczyk z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Świętochłowicach.
7: Zaczynamy od 10.30, od pokazów, od koncertów, o 13.00 klub programu, czyli parada motocyklowa. Po niej będzie się działo tylko coraz więcej, bo to już kolejne koncerty, to losowanie nagród dla krwiodawców, to również wiele, wiele atrakcji towarzyszących, przygotowanych przez świętochłowickie kluby i stowarzyszenia, które jak co roku bardzo intensywnie włączyły się w akcję pomocową. Bardzo liczymy na to, że w tym roku pobijemy rekord frekwencyjny i że będzie to kilkaset maszyn, także trzymajmy kciuki za pogodę, trzymajmy za to, żeby motocykliści wybrali właśnie Świętochłowice.
4: Gospodarzem tegorocznego Motoserca będzie Osir Skałka. Akcja rusza w sobotę o 10.00. A teraz najnowsze informacje spod Beskidzia. Aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy otrzymał oddział neonatologiczny Bielskiego Szpitala Wojewódzkiego od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ma znacząco usprawnić diagnostykę najmłodszych pacjentów. Będzie wykorzystywany do badań dzieci leczonych zarówno na odcinku noworodkowym, jak i w patologii noworodka. A na koniec jeszcze mamy dla was garść biletów umożliwiających godzinne korzystanie z parku trampolin we Freestyle Parku w Chorzowie. No to jest miejscówka dla tych, których roznosi energia. Bilety są na rmfmax.pl. Trzeba zaznaczyć lokalizację Śląsk.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: A pogoda dziś trochę zaczęła grymasić, ale ogólnie jest dobra. Zdaniem lokalnych synoptyków możemy liczyć na temperaturę w okolicach 20 stopni. No a oprócz tego chmury niestety trochę będą przysłaniać słońce. No i w ogóle jest ich całkiem sporo. No i są wśród nich też te deszczowe, więc jeżeli gdzie niegdzie lekko pokropi, to nie ma się co dziwić. Wiatr z północnego zachodu chwilami silniejszy, w porywach do nawet 40 km na godzinę. No i to zdecydowanie poczujemy, będzie chłodniej niż na skali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Hity na maksa.
9: Uff! Spokojnie już będzie, spokojniej, bo po 12:00, tak jest, można herbatkę sobie delikatnie uspokoić. Dzisiaj święto herbatki jest. Piotrek Niewal, witajcie po 12:00 i tu RMF Max. Lecimy z kolejną godziną, byle do obiadu.
0: RMF Max.
9: A na naszym Facebooku dzisiaj byliście. Gościem najnowszej próby mikrofonu był Wiktor Dyduła. Są fragmenty wywiadów o nominacji do Fryderyków i tak dalej. Jest fajny konkurs, jest drugi konkurs. Są konkursy. O la la, co tu można wygrywać? Oki, mata, dematy. Zaglądajcie oczywiście na naszego Facebooka. Jesteśmy tutaj dla was. Dzieje się naprawdę bardzo dużo. A teraz Dracula w RMF Max po 12, żeby się lepiej pracowało.

perełki. No ja wiem, że wy też lubicie. Czy macie 10, 12, 15, czy 50 albo 80 lat, to idealnie to się wpasowuje, prawda? Felix Jens zrobił nową wersję nagrania Boy You Turn Me, ale ja tutaj mówię o Akonie. No i teraz można by było połączyć pokolenia takim nagraniem, zrobić głośniej, trochę przestać pracować, uczyć się i razem potańcować. Co wy na to? Right now. Na, Akon w RMF Max.

0: Kalifornia Love, trochę romantycznie teraz podejdę do tematu. No tak, wielki brat się zgodził i to romantyczna zgoda jest, bo błagałem go tutaj. Nasz wielki radiowy brat, szef przyklepał bonus. No to w naszej zabawie za dużo, za mało. W zgłoszeniu do finału 237 razy. Teraz pomnożymy wasze zgłoszenie SMS-em o treści MAX na 7327, 1 tylko 369, MAX na 7327 albo na rmfmax.pl. Jedno zgłoszenie teraz to 237 szans zdobycia finału, a w finale no to już jak traficie, to będzie potężna kasa i nie mniej niż 14 394. 7327 hasło MAX, a runda bonusowa mnoży razy 237 razy. Wasze zgłoszenia przez 10 minut. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert tanie masz.
19: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
20: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
21: I po reklamie.
22: Hity pod same drzwi.
23: For free.
22: RMF Max.
3: Śląsk 88.1 FM.

Gotham Metzner, no to miasto, to miasto pachnie jak RMF Max na Śląsku. Każde miasto pachnie jak RMF Max. Chociaż powiem wam szczerze, czwartek bardzo mi się udziela imprezowo i eventowo. Tych informacji jest naprawdę bardzo dużo. 20 lat później Tauron Nowa Muzyka Katowice jest jednym z najważniejszych festiwalów muzyki elektronicznej w tej części Europy. Piszemy o tym, co zaczęło się w 2006 roku, bo grupa przyjaciół z katowickiego klubu Hipnoza wpadła na pomysł, który z perspektywy czasu wydał się szalony. No właśnie, festiwal muzyki elektronicznej w nieczynnym szybie kopalni Wilson. Na scenie wtedy DJ Crash był i tak dalej, i tak dalej. A teraz kolejną edycję mają 21 od 4 do 7 czerwca. No, dzieje się u nas, naprawdę się dzieje. Zresztą jak szukacie konkretnych informacji ze Śląska a propos tego, co będziecie robić w weekend, to wieczorami opowiadam wam w Tour de Krabi oczywiście, co się dzieje. Na jutro kolejne wyjściówki także do Energy, kolejne bilety, no i kolejne zadbanie o was, także o bilety na Taco Hemingwaya. No warto być w robocie z RMF Max na Śląsku.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża?

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Tu się łapie flow.
3: Made my day.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: A pogoda dziś trochę zaczęła grymasić, ale ogólnie jest dobra. Zdaniem lokalnych synoptyków możemy liczyć na temperaturę w okolicach 20 stopni. No a oprócz tego chmury niestety trochę będą przysłaniać słońce. No i w ogóle jest ich całkiem sporo. No i są wśród nich też te deszczowe, więc jeżeli gdzieniegdzie lekko pokropi, to nie ma się co dziwić. Wiatr z północnego zachodu chwilami silniejszy, w porywach do nawet 40 km na godzinę. No i to zdecydowanie poczujemy, będzie chłodniej niż na skali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: RMF Max.
2: RMF Max Śląsk.

tego co widzę, jeszcze na 7 czerwca są jakieś bilety na obrotowy w Chorzowie na Superauto Stadion Śląski. Dawid Posiadło obrotowy w tym roku jest w kółko. Na okrętkę się kręci. Dobra, nie ma biletów już na sobotę, ale na niedzielę jeszcze może coś się znajdzie. Widzę, w Poznaniu też już biletów nie ma. Warszawa wykupiona, no to jedyna ta destynacja to nasz kochany Chorzów na 7 czerwca. Jutro kolejne informacje, jutro kolejna fajna nuta. Zresztą tej nuty nie zabraknie po południu, bo mamy program i wszystko gra. Na Śląsku także w RMF Max. I Piotrek Niwald, jutro będę po 9. Trzymajcie się ciepło, bye bye.

0: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Nasza spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku, pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina. Ulica Grzichowska 102C. www.brodatrans.pl 607 607 455.
3: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawca.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: Najlepiej zmiksowana playlista.
13: Say no more.
12: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
14: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. To już 13 na zegarach. Analitycy, a przede wszystkim pracownicy, rozczarowani tempem wzrostu wynagrodzeń. W kwietniu przeciętna pensja wynosiła 9530 zł brutto, czyli 6920 na rękę. To wzrost o ponad 5% w skali roku. Podał GUS, analitycy spodziewali się 6% wzrostu.
15: Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5000 zł na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
14: A to był Igor Skrzypek.
12: To jest RMF Max Śląsk.
14: A teraz najnowsze informacje z dróg. Koniec męki w Sosnowcu. Od soboty kierowcy będą mogli korzystać z dwóch wewnętrznych pasów jezdni pod wiaduktem kolejowym w centrum w ciągu ulicy Piłsudskiego. Pozostałe dwa zostaną udostępnione po zakończeniu prac wykończeniowych, które planowane są do końca czerwca. Ruch pieszych odbywa się tam bez zmian, no i od soboty wrócą też w ten rejon autobusy i tramwaje. A zostajemy w Sosnowcu, gdzie wypłatę nawet 10 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi przewiduje projekt Maluszkowego. Będzie on w Sosnowcu głosowany. To ma być kolejna już forma wsparcia mieszkańców, którzy zdecydują się na powiększenie rodziny. No, to musi być duża rodzina, bo plan zakłada pieniądze w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego dziecka. To będzie realna pomoc dla młodych rodziców, zapewnia miasto.
16: Chodzi o to, aby w tym pierwszym okresie po prostu wspomóc rodziny tymi środkami, bo doskonale wiemy, ile kosztuje tak naprawdę. naprawdę utrzymanie dziecka, a jeszcze ten pierwszy okres jest, wiadomo, szczególny, więc stąd taki pomysł, aby to wdrożyć w życie.
14: Mówił Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu, no ale pomysł nie wszystkim się podoba.
10: Nie jest to dobry pomysł, bo w żaden sposób nas to nie wspomoże, nas rodziców. Co to jest 10 tysięcy przy małych dzieciach, tak? Pampersy idą w górę, mleka sztuczne idą w górę, wszystko idzie w górę. No 10 tysięcy, no fajnie 10 tysięcy dostać od państwa na trzecie dziecko, ale to jest kropla w morzu.
14: Komentarzy wysłuchał nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Przypominamy, już jutro w Padel Center Academy odbędą się Mistrzostwa Polski w padlu. W turnieju weźmie udział ponad 200 zawodników z całej Polski, którzy rywalizować będą w trzech kategoriach: Open, kobiet oraz weteranów. Szczegóły macie w sieci. A na koniec jeszcze wiadomość z ostatniej chwili z dróg. Jeżeli jedziecie teraz śląskim odcinkiem A4 w stronę Opola, uważajcie. Jak informuje dyżurny GDDK, ja na opolskim odcinku rano przewróciła się cysterna z etanolem. To jest na wysokości miejscowości Sarny Wielkie. Na miejsce trzeba było ściągnąć dźwig, który musiał podnosić tę cysternę. Na czas pracy drogowców jezdnia była zablokowana w obu kierunkach. Z Gliwic w ten rejon jedzie się nieco ponad godzinę, może godzinę 15, więc jeszcze jakieś utrudnienia mogą być, choć powinny się kończyć.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
14: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu temperatura będzie cały dzień w okolicach 20 stopni i będzie przez cały dzień skutecznie obniżana przez wiatr. Rzeczywiście momentami rusza się ten wiatr nieco mocniej. Oprócz tego chmury dość gęste pojawiły się nad centrum aglomeracji. Niektóre z nich wyglądają tak, no, deszczowo i gdzieniegdzie może pokropić. Oprócz tego noc już bezchmurna i sucha. Jutro jeszcze cieplej niż dzisiaj. Takie są prognozy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
17: Skoro jest po pierwszej, no to the first time. Damiano, Dawid, Anka i Fioas, witajcie, mi wszystko gra.
18: Nieważne, czy jesteście w pracy, w domu, za kółkiem, czy zaczynacie chwilę przerwy, dzięki, że jesteście z nami. Przed nami masa hitów, kasa do wzięcia i bilety na koncert Tako.

0: Od razu człowiek przy tym kawałku czuje się jakiś młodszy, bo ten numer przeżywa drugą młodość. Justin Bieber i Nicki Minaj powstał w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy Obama był prezydentem, baliśmy się końca świata, a w Polsce mieliśmy euro.
1: Wow, no właśnie, to na tę okazję wybudowano te wszystkie stadiony. I ilu z nas teraz patrzy i myśli sobie, czy między 2012, czy między poniedziałkiem a czwartkiem, ale ten czas szybko zleciał? Max! Ale i tak będziemy popychać zegarek, żeby było coraz bliżej weekendu. Lady Gaga za moment.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hejka, Tunita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Dzień dobry, sąsiadce.
15: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
14: To do zobaczenia.
15: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
2: Mi fan.
1: RMF Max. Śląsk 88.1

0: można złapać oddech w czwartkowe popołudnie. To Yearbooks w RMF Max. A teraz pewnie złapiecie się za głowę, bo o tym mówi polski internet. Kobieta z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami. Mm-hmm. Potem zrobiła zdjęcie i sztuczną inteligencją to salami z pizzy usunęła. No i oczywiście domagała się zwrotu pieniędzy za niewłaściwą dostawę. No szczyt wyłudzenia, no.
1: Są tacy, którzy muszą kombinować, jak tu się odpychać do przodu i mieć cały czas pieniądze w kieszeni. My mamy łatwiejszy sposób. Po prostu, słuchajcie, trzeba wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Dzisiaj jest do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych i jesteśmy już bardzo blisko tej wygranej.
0: Nie na wnuczka, nie na usuwane salami, na RMF Max skasujcie kasę. Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia. Hasło Max wystarczy wysłać na 7327.
1: A jak już do Was zadzwonimy, na pewno wyjdziecie od nas z pieniędzmi. To Wam gwarantujemy. 7327. SMS o treści Max.

0: przy tym utworze od razu człowiek bardziej docenia żyćko. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Codziennie prawie w internetach pojawiają się informacje o tym, że jest wysyp nowego grzyba w lesie. Tym razem to jest grzyb przypominający ludzkie ucho. Uszak bzowy się nazywa.
1: Jakby nie było, z tego nie powstają uszka, gdyby ktoś miał wątpliwości, choć jest jadalny.
0: Tak, to prawda. Natomiast może najpierw przyłóżmy ucho tam, skąd się dowiemy, czy będzie cieplej i czy w związku z tym faktycznie jeszcze na coś klasycznego będzie można liczyć w lesie. Zaraz prognoza pogody, nigdzie nie odchodźcie. Reklama.
2: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć:
3: a nie mówiłem?
2: Weź, nie, będzie można powiedzieć: teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo Euro.

0: Omluk zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Podbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.
5: Rozkręć swój dobry vibe.
6: Klasa.
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: A zdaniem lokalnych synoptyków na Śląsku i w Zagłębiu temperatura będzie cały dzień w okolicach 20 stopni i będzie przez cały dzień skutecznie obniżana przez wiatr. Rzeczywiście momentami rusza się ten wiatr nieco mocniej. Oprócz tego chmury dość gęste pojawiły się nad centrum aglomeracji. Niektóre z nich wyglądają tak, no, deszczowo i gdzieniegdzie może pokropić. Oprócz tego noc już bezchmurna i sucha. Jutro jeszcze cieplej niż dzisiaj. Takie są prognozy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: ma swój urok. Eminem, Houdini w RMF Max. No i to jest też trochę magiczna sytuacja, bo jeszcze do niedawna biletów na sobotni koncert Taco Hemingwaya już nie było.
1: PGE Narodowy to tam w najbliższy weekend, piątek i sobota, gra Taco Hemingway. Mamy dla was 4 bilety, czyli dla ciebie i dla trójki twoich znajomych. Całą paczką możecie wybrać się na sobotę. Jeżeli chcecie być tam na miejscu, przeżyć to razem z tysiącami fanów Taco Hemingwaya, to weźcie udział w naszej zabawie.
0: Wyobraźcie sobie teraz tę sytuację, że wygraliście te bilety, jesteście na koncercie Taco i macie ze sobą ten karton, który jest transparentem, bo chcieliście mu dać jakiś przekaz. Jakie to byłyby słowa, słuchajcie, na tym kartonie?
1: Co tam na tym kartonie byście

0: napisali. Piszecie teraz w SMS-ie na numer 3001. Kosztuje tyle, co zwykła wiadomość. Tako, jak to czytasz, to machnij.
1: No to wysyłajcie SMS-y i dajcie znać, co napisalibyście na kartonie, jaki przekaz mielibyście do Tako, a my po godzinie 14 komuś wręczymy 4

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Przed nami ostatni mecz sezonu na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą Stal Rzeszów. Ten dzień będzie należał jednak do najmłodszych kibiców, dla których przygotowaliśmy trójkolorowy Dzień Dziecka. Startujemy już od godziny 13 na parkingu o strony ulicy Edukacji. Na to spotkanie i piknik rodzinny zaprasza pomocnik GKS-u Tychy Jacek Wuwer i Radio RMF Max. Do zobaczenia na stadionie.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: bardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
7: Śląsk 88 i 1 FM.
8: Słuchacie RMF Max na Śląsku i w Zagłębiu. Mamy godzinę 14 na zegarach. Czas zatem na flesz i na prognozę pogody. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi, prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl w rękach policji przez działalność Marcina P. Klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych. Za co dokładnie był poszukiwany?
9: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób.
8: Tłumaczył Igor Skrzypek.
7: Słuchacie RMF Max Śląsk.
8: A teraz aktualne informacje z Bytomia, gdzie policjanci zatrzymali 40-latka, który zorganizował sobie plantację marihuany. Mundurowi zabezpieczyli blisko 3 kg narkotyku, ponad 30 krzaków konopi, a także sprzęt służący do uprawy roślin. Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawy do ogłoszenia 40-latkowi prokuratorskiego zarzutu dotyczącego wytwarzania znacznej ilości środków odurzających. W teorii za to może grozić nawet 20 lat więzienia, no ale na razie w praktyce to dostał tylko dozór. Gliwice szukają wykonawcy pierwszego odcinka trasy rowerowej nad Kłodnicą. Przetarg na budowę właśnie ruszył, o czym więcej w relacji naszego reportera.
10: Pierwszy etap inwestycji obejmie około 850-metrowy odcinek wzdłuż ulicy Nadrzecznej. Powstanie tam dwukierunkowa droga dla rowerów o szerokości 2 metrów oraz chodnik o szerokości 1,5 metra. Zakres prac obejmuje też przebudowę i poszerzenie pasa drogowego, remont jezdni oraz przebudowę zjazdów i ogrodzeń. To jest inwestycja, która ma nie tylko poprawić mobilność, ale też otworzyć nowe możliwości dla mieszkańców, którzy zamiast samochodu wybierają rower. Oferty przetargowe można składać do 3 czerwca.
8: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. A w Katowicach przygotowują się do kolejnej, już 3 edycji Dni Śląskich Kin Studyjnych. Tegoroczny festiwal zaplanowano od jutra do połowy przyszłego tygodnia. Oprócz pokazów filmowych zaplanowano wydarzenia towarzyszące, a w repertuarze znajdą się zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne. Będą też co jasne lokalne produkcje, podkreśla Urszula Biel, prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego.
11: Bardzo mnie cieszą te inicjatywy lokalne, filmowe, bo w Patria w Rudzie Śląskiej pokaże film Genia o mieszkance z Goduli. Premiera tego filmu już była, podobno był komplet. Ja się cieszę, że teraz w sobotę będzie, więc wybieram się zobaczyć. Oprócz tego w Knurowie będą właśnie pokazane fragmenty Knurowa, zrekonstruowane przez Filmotekę Śląską.
8: A cały repertuar możecie zobaczyć na stronie kosmoskatowice.pl. A na koniec raz jeszcze akcja Funduszowy Maj, gdzie możecie poznać atrakcje powstałe dzięki pieniądzom z Unii. Szczegóły są w sieci na funduszeeuropejskie.gov.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Coraz bardziej grymasi aura nad Śląskiem i Zagłębiem. Zdaniem synoptyków może jeszcze pokropić w regionie. No i widać, że chmury, które przemykają nad centralną częścią aglomeracji, są takie właśnie deszczowe. Oprócz tego wiatr, który powoduje, że momentami na dworze jest po prostu chłodno. No ale na skali całkiem nieźle to wygląda. Wieczorem w Zabrzu w okolicach 7-8 stopni. W Katowicach podobnie, wiatr nadal będzie, ale niebo powinno się wypogodzić.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Cały czas wspieramy Was w pracy. Minęła 14.
3: Hity na maksa.
1: I będziemy mieli dla Was newsa, który zwala z nóg, można powiedzieć.
4: Po tym jak w sejmowym barze wprowadzono w minionym roku zakaz sprzedaży alkoholu, w magazynach zostało 500 litrów. Co się z nim stanie? O tym zaraz.
1: Anka, Fioas oraz Nie ma przypadków. Jazzy and Spritz na start.

0: każda pora dobra jest na klasyk od Rihanny. Don't Stop the Music. Za nami w RMF Max. Tymczasem w Sejmie zmagazynowano jakieś 500 litrów alkoholu po tym, jak zakazano jego sprzedaży w sejmowym barze. Co się z nim stanie? Oficjalna informacja, uwaga, będzie wykorzystywany sukcesywnie podczas wydarzeń dyplomatycznych. Przy okazji dyplomatycznych spotkań będą wietrzyć magazyn.
1: No super, no w końcu alkohol rozwiązuje język, jakby nie było, więc będzie łatwiej. Ważne tylko, żeby jeszcze po spotkaniach pamiętali ustalenia.
0: A w naszym magazynie ostatnie bilety na sobotni koncert Tako. Do wzięcia za moment w RMF Max.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: 14 394 to za mało.
0: A 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Śląsk 88.1 FM.
9: A

0: Coraz bardziej grymasi aura nad Śląskiem i Zagłębiem. Zdaniem synoptyków może jeszcze pokropić w regionie. No i widać, że chmury, które przemykają nad centralną częścią aglomeracji, są takie właśnie deszczowe. Oprócz tego wiatr, który powoduje, że momentami na dworze jest po prostu chłodno. No ale na skali całkiem nieźle to wygląda. Wieczorem w Zabrzu w okolicach 7-8 stopni. W Katowicach podobnie, wiatr nadal będzie, ale niebo powinno się wypogodzić.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Hit na maksa!
4: RMF Max Śląsk.

0: Może oni też nasłuchaliście tej Katy Perry, The One That Got Away w RMF Max, no bo brytyjscy dziennikarze ze stacji radiowej podali informację, jakoby król Karol odszedł, a potem szybko to sprostowali.
1: Karola.
0: No tak, no ale jest afera na cały świat, słuchajcie, nie ma żartów.
1: No i ja zawsze wychodziłem z założenia, że czarno-biały filtr na Instagramie powinien być zakazany. Dwa razy się zastanówcie, zanim następnym razem wstawicie czarno-białe zdjęcie.
0: Ała. U nas za moment tylko dobrze sprawdzone i zweryfikowane informacje z okolicy, ale najpierw Sobel.

0: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Kart Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czek it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku, pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina. Ulica Grzichowska 102C. www.brodatrans.pl 607 607 455.
3: Przygotuj ogród z Brico Marché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
5: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Podbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
8: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Mamy godzinę 15. Czas na flash i na prognozę pogody. Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem o zakaz wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Bena Gwira. Jak mówiliśmy w przedpołudniowym fleszu, na opublikowanych nagraniach widać, jak minister drwi z zatrzymanych aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy. Wśród nich są także obywatele Polski. Działania Ben Gwira potępiły państwa Europy, a nawet Stany Zjednoczone.
9: Baza wyborcza Ben Gwira to są ludzie, którzy wiedzą, że świat źle patrzy na Izrael, że potępia te działania, wiedzą, ale się tego nie wstydzą. O, może w ten sposób.
8: Mówił profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: To jest RMF Max Śląsk.
8: Sosnowiec walczy z niżem demograficznym i szykuje nowe świadczenia dla rodzin. To będzie maluszkowe, czyli 10 tysięcy złotych na trzecie i kolejne dziecko urodzone w mieście. Projekt uchwały trafił już do Rady Miejskiej. Od kiedy ewentualnie te pieniądze trafiałyby na konto rodziców?
11: Plan zakłada, żeby te pieniądze były wypłacane, jeżeli chodzi o trzecie lub kolejne dziecko, to od 1 września 2026. Natomiast jeżeli chodzi o drugie dziecko, od 1 stycznia 2027. Więc liczymy na to, że jeszcze tutaj przed wakacjami uda nam się to wszystko załatwić. Natomiast jeżeli już dojdzie do wypłat, dojdzie już do składania wniosków, już ta uchwała będzie podjęta, wówczas tymi sprawami będzie zajmował się nasz MOPS, nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i te wnioski będzie można składać do 6 miesięcy od narodzin dziecka.
8: Tyle Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta w Sosnowcu, a co na to mieszkańcy?
12: Trójka dzieci, no to już jest wydatek, trzeba ubrać do szkoły, no mi się wydaje, że dobre, właśnie moja córka ma trójkę dzieci i uważam, że dobry pomysł.
8: A tyle z Sosnowca. Coraz bliżej do startu Motoserca. Przypomnę, że to charytatywna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Choppers Świony, podczas której zbierana jest krew, ale nie tylko. Poprzednie 4 edycje cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, mówi Katarzyna Tomczyk z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Świętochłowicach.
13: My jesteśmy przekonani co do jednego, że środowisko motocyklowe jest środowiskiem, które zawsze chętnie niesie pomoc, które nie tylko świetnie się ze sobą bawi, które nie tylko podróżuje na motocyklach, ale które zawsze angażuje się w to, jeżeli tylko może taką pomoc nieść, czy to dzieciom, czy osobom starszym. Akurat tu w Świętochłowicach mamy 2 coroczne akcje, to są Moto Mikołaje i to jest właśnie Moto Serce. Pierwsza skierowana przede wszystkim do dzieciaków ze szpitali, z domów dziecka, w zależności od danej edycji, której też zawsze towarzyszą wydarzenia charytatywne, takie jak chociażby biegi mikołajkowe. Natomiast druga to właśnie Maj i Moto Serce, akcja krwiodawcza i przy okazji cała masa dobrej zabawy.
8: Gospodarzem tegorocznego Moto Serca będzie Skałka. Akcja rusza w sobotę o 10:00. A na koniec w RMF Max najświeższe informacje dla miłośników górskich wędrówek. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie Perć Akademików. To najtrudniejsza trasa w Beskidach, jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szlak zimą jest zamykany.
14: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra, pierwszymi półfinalistami Orlen Basket Ligi, wygrali z Kingiem Szczecin serię ćwierćfinałową 3-1. O awansie AMW Arki lub Śląska zdecyduje 5 mecz, który zostanie rozegrany w sobotę we Wrocławiu. Teraz piłka nożna, ale w odmianie 6-osobowej kadra Polski od wygranej 4-1 z Czarnogórą rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy w Albanii. Pierwsza połowa meczu nie zapowiadała tak wysokiego zwycięstwa biało-czerwonych.
15: Byliśmy też nieskuteczni, nie trafialiśmy w światło bramki, ale w drugiej połowie już na szczęście doprowadziliśmy do tych sytuacji. No, udało nam się w spokoju finalizować i zdobywać kolejne gole.
14: Przyznaje Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski. Kolejny mecz fazy grupowej z Irlandią dziś o 18:00.
8: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda może być kapryśna w kolejnych godzinach. Zresztą widać, że na niebie te chmury przemykają, takie dość niepewne. Będzie dość chłodno, a to wszystko z powodu wiatru, który obniża odczuwalną. Przelotne opady deszczu też są możliwe. No i po zmroku w Zabrzu może być na przykład w okolicach 6 stopni. Wiatr z północnego zachodu chwilami będzie się jeszcze wzmagał. Natomiast spowoduje, że nocą niebo się wypogodzi.
16: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
18: Jeśli wasza bateria jest już w trybie oszczędzania energii, dobrze trafiliście. Tu Anka i Fioła z Siema po 15 w RMF Max.
19: Będziemy ładować wam baterie hitami. Za chwileczkę nowy Dawid Podsiadło, a teraz Loco Loco, Rainer Zonneveld i Gordo.

0: macie ten muzyczny tlen zawsze w RMF Max, to Andy Dust za nami. No a skoro już czwartek w pracy, nic dziwnego, że u wielu z was pojawia się lekki leniuszek. To nic złego, no bo szczęście też jest leniwe i trzeba mu pomagać.
1: Dlatego teraz zajmiemy się tym i uwaga, pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Będzie dużo szczęścia. 244 razy. Pomóżcie swojemu szczęściu, czyli po prostu chwyćcie za telefon i wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł.
0: Ponad 14 tysięcy do wzięcia i być może już niedługo leniuchować będziecie, ale w zupełnie innej strefie czasowej. Każdy SMS od teraz razy 200 44 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
1: RMF MAX. Runda potrwa tylko do 14:50, więc wysyłajcie, a my gramy za moment. Timbaland.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TEB Edukacja.
12: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Podbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.
21: Gramy.
22: Nie oceniamy.
21: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: dzięki niej od razu robi się cieplej. To Karol G w RMF Max, ale teraz zabierzemy was tam, gdzie zawsze jest zimno. Na dach świata.
1: To bardziej teraz widokowy świata. Mowa o Mount Everestie, gdzie wczoraj padł rekord. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby.
0: Szok, niedowierzanie. Proszę państwa, 274 osoby oznacza, że jeżeli próbuje się wejść na top topów, to trzeba stać w kolejce.
1: Ja teraz rozumiem, dlaczego ludzie wchodzą tam z tlenem. Mhm. Bo jest taki tłok, że nie można złapać oddechu. RMF Max.
0: RMF Max. Ale teraz trzeba by było zapytać, a nad Morskim Okiem byłeś? Bo jak nie, to znaczy, że i tak nic nie wiedzą o kolejkach.

0: To, co znacie, to, co lubicie. Macie w RMF Max. Alok i Kialit za nami. A dziś w kalendarzu dzień odnawiania znajomości. No jak ktoś zgarnie ponad 14 tysięcy w finale naszej zabawy, to parę starych znajomości na pewno się odnowi.
1: Zwłaszcza jak zaprosi, postawi na numer 7327 za 369 z VAT-em. Wyślijcie teraz hasło Max, żeby skorzystać jeszcze z rundy bonusowej. 244 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Ale tylko do za 10 czwarta. Nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max.
1: Po 16 ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Nie ma na co czekać.
2: Reklama.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
9: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Sauga.
11: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Podbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: A zdaniem lokalnych synoptyków pogoda może być kapryśna w kolejnych godzinach. Zresztą widać, że na niebie te chmury przemykają takie dość niepewne. Będzie dość chłodno, a to wszystko z powodu wiatru, który obniża odczuwalną. Przelotne opady deszczu też są możliwe. No i po zmroku w Zabrzu może być na przykład w okolicach 6 stopni. Wiatr z północnego zachodu chwilami będzie się jeszcze wzmagał. Natomiast spowoduje, że nocą niebo się wypogodzi.

0: jego Galaxy w RMF Max. Zaczyna się powoli najbardziej zatłoczony na ulicach moment dnia, więc jeżeli zaraz ruszacie z pracy, miejcie oczy otwarte, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. Na obwodnicy Jarosławia policjanci zatrzymali mężczyznę, który na drogę ekspresową wjechał na elektrycznym wózku inwalidzkim.
1: Matko, życie na krawędzi.
0: No była już hulajnoga, dokładnie. Był rower, teraz elektryczny wózek inwalidzki.
1: Trzeba było tego pana odeskortować, żeby była jasność. I ja się tylko bardzo dziwię, jak to jest, że jednak laweta tutaj nie była pierwsza przed policją, no?

0: sama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Najbardziej gamingowy program radiowy. Akcja. Przygoda, strategia. Wszystko, w co warto grać i na co warto czekać.
6: Się gra, się wie.
7: Się gra, się wie.
5: Się gra, się wie. Max Games. W sobotę po 8 w RMF Max.
8: Wbijaj na bezpłatny Raciborski Festiwal Gamingowy. Zaprasza jego sponsor, sieć Ostrug.net.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: I po reklamie.
11: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Czas na flash i na prognozę pogody. Zapraszam, jest 16. Polacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze strefy Gazy, są w drodze do kraju. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór. W sprawie uwolnienia aktywistów polskie MSZ działało także we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotylli.
12: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
11: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były 3 osoby.
5: To jest RMF Max Śląsk.
11: Jechał autem pijany, wpadł w ręce policji, a gdy go sprawdzono, okazało się, że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo wpadł nie po raz pierwszy. Kiedyś jeździł już z zakazem. Właśnie dlatego mieszkaniec łaz idzie siedzieć. Jego sprawę rozpatrzył sąd w trybie przyspieszonym. Posiedzi 2 lata, ma też do zapłacenia 16 tysięcy złotych, różnych kosztów, m.in. postępowania sądowego. Katowice przygotowują się do 3. edycji Dni Śląskich Kin Studyjnych. Tegoroczny festiwal zaplanowano od 22 do 27 maja. Będą projekcje, będzie mnóstwo wątków lokalnych, no ale wspólnym nadrzędnym mianownikiem wszystkiego, co będzie się działo, jest film mówiący o okolicy i nie tylko.
13: Zawsze mnie też interesują właśnie dokumentacja krajobrazu naszego, więc myślę, że Knurów też będzie ciekawie zobaczyć. Właśnie to, co będą w Raciborzu pokazywać, Głubczyce, no i Żywiec, tak, te perełki z porcelany. Także takie unikatowe rzeczy jak najbardziej, myślę, można polecić, aczkolwiek są daleko, więc tu już sobie Państwo musicie wybrać. Dużo filmów fabularnych, polskich, europejskich, światowych, nagradzanych, raczej niekomercyjnych, też dla dzieci tam będzie kilka pozycji. Także jest w czym wybierać, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
11: A w tym roku wydarzenie obejmie 17 kin i instytucji filmowych w 15 miastach w całym województwie śląskim. Repertuar można zobaczyć na stronie kosmoskatowice.pl. Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony kupił Lukas Podolski, obecnie wciąż piłkarz zabrzańskiego zespołu. W Zabrzu wierzą, że dla Górnika będzie to nowe otwarcie.
14: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
15: Można być z takim właścicielem spokojnym o przyszłość klubu.
14: Na pewno, bardziej niż teraz.
16: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
17: Ja chodzę na Górnik 50 lat. Te zmiany były różne. Właścicieli też. Ten sezon pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku, tak? Jest szansa na drugie miejsce, eliminacja Ligi
11: Mistrzów. Z pełnymi wiary i nadziei kibicami Górnika przed stadionem w Zabrzu rozmawiał Wojciech Marczyk. Nowy właściciel ma w Górniku w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
18: Z
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: A pogoda z cyklu na dwoje babka wróżyła nam się szykuje, no bo z jednej strony jest dość nieźle, jeżeli chodzi o temperaturę na skali termometra. No ale cóż nam po tym, skoro na własnej skórze czujemy zdecydowanie mniej z powodu dość silnych podmuchów wiatru. No i ten wiatr nawiał nam takich niepewnych chmur nad centralną część aglomeracji. Synoptycy mówią, że może jeszcze w przelotnej formie popadać. Przelotne opady są możliwe. Najchłodniej po zmroku w Zabrzu, koło 6 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Po obiedzie, po robocie czy po drodze z pracy do domu. Mówimy cześć.
19: Najważniejsze, że razem jedziemy w tym samym kierunku. Po 16:00 siema, tu Anka i Fioła z Pink Panthers na start, do tego Bledka czy Axwell i Ingrosso na dzień dobry.

0: to oko do hitów. Bletka za nami w RMF Max. No a teraz na nas oko będzie miało Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja mObywatel niedługo będzie miała nową funkcję. Jeśli strona internetowa będzie wymagała, by użytkownik miał minimum 15 lat, za pomocą mObywatela będzie można wiek potwierdzić. Innymi słowy, wchodząc na strony dla dorosłych, trzeba będzie się odhaczyć mObywatelem.
1: Słuchajcie, czekam na te ogłoszenia, że aplikacja naprawdę nie zbiera naszych danych i absolutnie nie zlicza, gdzie i na której stronie i ile razy byliśmy.
0: To M w mObywatel nabiera teraz zupełnie innego znaczenia. Mhm. Nie? Co może oznaczać M wchodząc na strony dla dorosłych przed obywatelem?
1: Fioła, błagam cię.
0: Miłość! Miłość!

0: łapiemy popołudniowy relaks przy tym kawałku Sombr za nami. No i za Robertem Lewandowskim i Wojtkiem Szczęsnym już impreza mistrzowska FC Barcelony. Ludzie śmieją się w sieci z koszuli Wojtka Szczęsnego,
1: ja
0: bo ma
1: też
0: białą koszulę z wyraźnym śladem przypalonego żelazka. To oryginalny wzór z tym żelazkiem. Koszula kosztuje ponad 3000.
1: Także kto bogatemu zabroni, ja się raz jeszcze pytam. Wy będziecie zaraz mogli poczuć może jak to jest. 14 tysięcy złotych do wzięcia w naszej zabawie za dużo, za mało. I zaraz finał, zostańcie. Max.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: To 5-lecie działalności DJ-a Malca. Towarzyszą Driver, Kit i S-Mood. Yasali Dance, koncert Long and Junior. Energy 2000 Katowice. Polecam RMF Max.
1: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku, pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina, ulica Grzichowska 102C, www.brodatrans.pl 607 607 455.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: dawna, to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To jest kolejny dzień, kiedy chcemy wam rozdać pieniądze i one są już bardzo blisko. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia.
3: Wybieramy numer telefonu. Zobaczymy, kto czeka po drugiej stronie, aby udało się dodzwonić. Wystarczy dobrze wytypować.
4: Halo.
3: Halo, dzień dobry. Cześć, radio RMF Max się kłania. Ania
2: dzień
3: i Fiołas.
2: Dobry.
3: Dzwonimy w zabawie Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
4: Arturze.
2: Arturze, witamy ciebie bardzo serdecznie. Co za szczęśliwe imię. Wiesz, Fiołas w praktyce też Artur ma na imię. W praktyce urzędowej, więc zaraz może się okazać, że to nie jest jedyny zbieg dobrych okoliczności. My dzwonimy do ciebie, bo jest ponad 14 tysięcy złotych do wygrania i wystarczy obstawić, co do złotówki, ile mamy na naszym koncie i jeżeli trafisz w tę kwotę, no to my ją po prostu tobie przelewamy na konto. Co ty na to?
4: Jak na to, oczywiście. Bez mego udziału.
3: Artur, w takim razie, słuchaj uważnie, bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 394 zł, ale mniej niż 14 490 zł. Rozbieżność to zaledwie 96 zł. Ile twoim zdaniem na tym koncie jest?
4: 14 419.
2: A powiedz jeszcze, na czym cię złapaliśmy? Co teraz robisz?
4: Jadę sobie autobusem.
2: Okej, dobra.
3: Czyli w razie wygranej rozumiemy, że autobus się cały z tobą raduje.
4: Mam taką nadzieję, jeżeli to będzie tak główna, to...
2: To co, to będziesz się trochę wstydził, czy nie? No mów, no.
4: No, postaram się nie.
2: 14 419 to jest ta kwota, którą obstawiasz, tak? Dobra.
3: Sprawdzamy.
2: Uwaga, 14 419 to...
5: Za mało!
3: Aj, Artur, na naszym koncie jest więcej kasy. Niestety nie zgarniasz głównej nagrody, ale 500 na pocieszkę wysyłamy tobie za ten strzał.
4: Bardzo się cieszę.
2: Westchnąłeś czy odetchnąłeś przez to, że jesteś w autobusie?
4: Westchnąłem, bo jednak liczyłem, że może się uda.
2: No słuchaj, nic straconego. Pamiętajcie, wchodzicie do naszej zabawy na rmfmax.pl i grać można o ponad 14 419 zł. To nam wyjaśnił dzisiaj Artur.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z pieniędzmi do rozdania wracamy do was jutro także.
3: Też lubimy te wspólne popołudnia. Po 13 łapiemy się w RMF Max w piątek, a to Juste, Jackstan i on. Na do widzenia. Hejo.
2: Dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach naszego cyklu Funduszowy Maj z mikrofonem odwiedzimy Opolszczyznę, gdzie przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Młyny w gminie Rudniki powstanie piękny amfiteatr i jednocześnie centrum kulturalne i turystyczno-rekreacyjne gminy. Obok Arkadiusz Spodymek i Mariusz Stanek już teraz dużo się tutaj u was dzieje.
2: Jest to miejsce, które tętni życiem, szczególnie w takim okresie właśnie ciepłym, czyli od wiosny do jesieni.
1: A dlaczego korzystacie ze wsparcia funduszy europejskich?
3: Przede wszystkim nie było warunków, żeby ci nasi mieszkańcy mogli się spotkać. I wtedy pojawiły się fundusze tutaj dla Opolszczyzny.
1: No to jak to miejsce się zmieni?
2: Na pewno chciałbym, żeby odbywał się u nas jakiś taki festiwal, może nie do końca folkowy, ale inspirowany folkiem, takim folkiem nowoczesnym. Chciałbym, żeby ta słowiańskość też wybrzmiewała, tym bardziej, że jest to nad wodą, więc możemy tą kulturę w troszkę inny sposób, myślę, że ciekawszy, także zaproponować i mieszkańcom, i wszystkim, którzy będą nas odwiedzali.
3: Pod tym kątem ta inwestycja, myślę, ożywi troszkę gospodarczo nasze tereny. Z racji tego, że tutaj nie ma dużego przemysłu, no to przede wszystkim stawiamy też na komfort życia, bycia, no i spędzania właśnie w jak najlepszych okolicznościach tego czasu wolnego.
1: W takim razie zapraszamy. Opolszczyzna też pięknieje dzięki funduszom europejskim. A już teraz zapraszam na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
5: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Szukasz miejsca na spotkanie integracyjne? Nic nie łączy ludzi tak jak dobre jedzenie. Przystanek Południe u Joli Kleser to miejsce, gdzie wspaniała atmosfera spotyka się z kulinarną pasją. To tutaj możesz zorganizować szkolenia i konferencje, zaskoczyć swój zespół pokazem kulinarnym lub warsztatami z Jolantą Kleser, uczestniczką programów telewizyjnych i właścicielką słynnej pracowni smaku. Przystanek Południe w Mysłowicach. Dobre relacje buduje się w dobrej atmosferze.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
13: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
0: I po reklamie.

0: 1 FM. Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Na zegarach wybiła 17. Policyjni związkowcy domagają się zmian przepisów dotyczących środków przymusu bezpośredniego. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Co według mundurowych powinno się zmienić?
1: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami, nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony. Propozycja zmian trafiła już do Sejmu Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
0: A to był Michał Krasoń.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Bulwersująca sprawa z Katowic, gdzie mundurowi z grupy Speed zatrzymali kierowcę prywatnego transportu medycznego, który stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna, jadąc, mówiąc wprost, karetką, nadawał sygnały dźwiękowe i świetlne, wykorzystywał pojazd jako uprzywilejowany. Jak się okazało, 58-latek miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Grozi mu teraz do 3 lat więzienia. Wpadł na fragmencie 86, czyli na jednej z najbardziej ruchliwych tras w całym kraju. Sosnowiec walczy z niżem demograficznym i szykuje nowe świadczenia dla rodzin. Będzie to jednorazowe maluszkowe wynoszące 10 tysięcy złotych na trzecie i każde kolejne dziecko. Ta kwota ma wspierać rodziców rodzin wielodzietnych. Maluszkowe wpisuje się w program Demotrendy, który wprowadziliśmy kilka miesięcy temu i który dotyczy właśnie walki z depopulacją, dodaje Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu.
3: Chcemy, żeby tutaj mieszkańców było coraz więcej, ale wychodzimy też nie tylko z ofertą tak zwanej żywej gotówki, ale również te działania, które podejmujemy na co dzień, czyli miejsca w żłobkach. W tej chwili budujemy kolejny oddział żłobka, tak naprawdę największy w mieście, na 145 miejsc, który powstaje przy ulicy Kukułek, w miejscu, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu były dookoła pola. Tam powstaje właśnie żłobek, też żeby pomóc rodzicom w tej dzielnicy miasta, żeby mogli swobodnie w bliskim sąsiedztwie te dzieciaki właśnie w żłobku zostawić.
0: A w tym roku na maluszkowe Sosnowiec chce przeznaczyć 200 tysięcy złotych. W latach 2007-2008 to ma być ponad 1,5 miliona. Świętochłowice odliczają godziny do startu Motoserca. Stowarzyszenie Choppers Świony zaprasza na OSIR Skałka. Na miejscu akcja krwiodawstwa, ale też wiele więcej.
4: Parę dni temu mieliśmy już pierwszą akcję powiązaną również ze środowiskiem motocyklowym, ale ze środowiskiem żużlowym, które chciało włączyć się w akcję pomocową dla Patryka Budniaka. I tak jak mówią pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, należy przyjść, spróbować, sprawdzić, przy okazji dowiedzieć się, jaki jest nasz stan zdrowia, bo to jest też bardzo ważne, że w takiej sytuacji dostajemy od razu wyniki swoich badań krwi. Jeżeli jesteśmy zakwalifikowani, no to już potem chwila na fotelu, nieco dłuższa, trochę ukłucia.
0: Mówiła Katarzyna Tomczyk z Urzędu Miasta.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Inaczej miało to wyglądać. Synoptycy mówili o dość pogodnym dniu, natomiast niestety wiatr zrobił swoje, nawiał chmur, z których może popadać. No i mamy taką pogodę z cyklu Na dwoje babka wróżyła. Na skali całkiem nieźle to jeszcze wygląda, ale na skórze czujemy zdecydowanie mniej właśnie przez wiatr. Nadal ma wiać dość mocno. W nocy niebo powinno się wypogodzić, ale temperatura spadnie. W niektórych miastach 5, 6 na skali zaledwie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Dzień dobry, dziś niezwykły kanał nadawczy w RMF Max. Z nami jest Łukasz, który wylicytował ten udział w naszym programie razem z nami na licytacji w Ośpu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że ilość osób w studiu pójdzie za jakością dzisiaj.
6: Proszę, czyli jakość do góry.
8: No to kochani, ambicje, cele, mamy wszystko ustawione. Mam nadzieję, że podołamy, bo mam wrażenie, że to Łukasz nam ustawił poprzeczkę wysoko. Także dzięki, Łukasz. Dobrze się zaczynał.
7: Dobrze się zaczyna.
6: Ciągnie poziom do góry. Trzeba tą poprzeczkę podwyższać. 17:05 na zegarze. Zaczynamy kanał nadawczy. To Tame Impala, Dracula. No i jesteśmy tu w składzie.
8: Natalia Kawałek.
6: Michał Siwek.
7: I Łukasz Siewota.
6: Siemaneczko.

0: To Stromae w RMF Max ze swoim klasycznym Alors on danse. Zawsze się martwię, że to źle po francusku wypowiem, ale chyba sobie poradziłem.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I Łukasz Siewota.
3: No i elegancko, pełny skład, o nikim nie zapominamy, ale właśnie, jesteśmy wam wszystkim, drodzy słuchacze, winni wyjaśnienie, więc Łukasz, mamy do ciebie kilka pytań. Czy jesteś gotowy, żeby na nie odpowiedzieć?
2: Tak, jestem gotowy. Zależy od stopnia trudności, ale tak, myślę, że sobie poradzę.
0: Stopień trudności oceniam jako wyjątkowo łatwy. Łukasz, jak ci tu dzisiaj u nas, powiedz, bo jesteś już od dobrej godzinki, zwiedzasz radio. Jak oceniasz nasze skromne progi?
2: No, powiem szczerze, że do wczoraj myślałem, że krakowski Wawel jest tutaj najpiękniejszym zabytkiem, ale teraz zmieniam zdanie i uważam, że studio RMF Max jest chyba ciekawsze.
3: Czy możemy zrobić krótkie Jest nam bardzo miło. Ty wiesz, jak sadzić komplementy, także teraz będą już chyba same proste pytania, bo to, mam wrażenie, było lekko podchwytliwe, ale poradziłeś sobie super.
0: Łukasz, co cię podkusiło, żeby zapłacić za poznanie nas?
3: Bo przypomnijmy, Łukasz wylicytował wizytę u nas w kanale nadawczym na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także szczytny cel, brawa, możemy powiedzieć, super. Co cię podkusiło?
2: W końcu stwierdziłem, że trzeba wziąć młotek, rozbić swoją skarbonkę i w końcu, żeby tam nie te banknoty czy monety, żeby tam nie siedziały w końcu i
3: żeby tak się przewietrzyły trochę.
2: Tak,
3: co?
2: Żeby się przewietrzyły i po prostu wyszło jak wyszło. O.
0: Czy radio ma jakieś specjalne miejsce w twoim sercu?
2: Oj, zdecydowanie. Mam nadzieję, że do końca życia będzie miało.
3: To są bardzo mocne
0: i piękne
3: słowa.
0: Ja mam wrażenie,
3: słowa,
0: że to jest w ogóle drugi moment na...
3: Łukasz, jesteś przekochany.
2: Mi nie wypada tego robić, więc...
0: To prawda.
3: Od tego masz nas, słuchaj.
0: Dobrze, Łukasz Sierota z nami przez najbliższe kilka godzin w kanale nadawczym w RMF Max. Zwycięzca licytacji WOŚP-u. Zostańcie, będzie dużo bęgerów i dużo zabawy.

0: Ja zawsze się boję przerywać tę piosenkę, bo Eben buduje taki fajny klimat, że mam wrażenie, że gdybym mu przerwała, to byłby jakiś ciężki grzech.
1: Nie wolno.
0: Nie wolno.
1: Ebenowi nie wolno, to 11. przykazanie
0: jest.
1: Pan
0: może do końca dośpiewać, jak najbardziej. Słuchajcie, RMF Max, 17.22. Z nami cały czas Łukasz. Łukasz, jak tam? Nastrój? Wszystko okej?
2: Tak, wszystko okej. Jest tutaj tak fajnie, że ja prędko nie chcę stąd wychodzić.
0: Przynajmniej do 20 sobie zostaniemy, to ci możemy obiecać.
1: Absolutnie, a może i dłużej. Łukasz, zwycięzca Wośpowej licytacji, przyszedł dzisiaj z tematem na piosenkę. To znaczy, my zawsze prosimy was, drodzy słuchacze, żebyście wysłali nam messengerem RMF Max jakieś hasła, z których obiecujemy ułożyć samodzielnie piosenkę i puścić ją na antenie. Dziś o tym, jakie to będą hasła, decyduje Łukasz.
0: Łukasz, jaką masz inspirację dla nas i dla słuchaczy?
2: Tak, ja myślę, że moglibyście na przykład podsunąć coś na Messenger RMF Max o tym, bo z racji tego, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, to z jakim nietypowym zapachem, w sensie nie to, że owocowa herbata, czy czarna, czy zielona, tylko coś takiego nietypowego.
0: Żeby zaszaleć
2: tak,
0: po prostu.
2: Żeby zaszaleć. Okay. Herbatę, o jakim nietypowym zapachu byście się napili?
1: No padła tu wcześniej propozycja keczupu lub musztardy. To jest jakieś naprowadzenie na ten temat. Czekamy na więcej. Messenger RMF Max. O herbatach wszelkie możliwe pomysły. Piszcie, a my obiecujemy, jak zawsze, każdą odpowiedź uwzględnić w naszej piosence.
0: Drodzy słuchacze RMF Max, apel do was. Puśćcie wodze fantazji. Odepnijcie rolki. Zastanówcie się, co takiego dziwnego moglibyście wypić. Jaka herbata wam się marzy? Piszcie śmiało. O, już widzę, że jest pierwsza głosóweczka. Dzięki.
1: Już, czekamy na więcej.
2: Zadziałało.
3: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na Wake Campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją Empik.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
17: I po reklamie.

0: I to jest kolejny fantastyczny duet. Wiktoria Kida, Oskar Cyms w RMF Max, projekt Księga Żywiołów. Nie wiem jak wy panowie, ale ja ten numer szczerze uwielbiam i gdybym mogła go zapętlić w radio, to bym to zrobiła, ale nie możesz,
1: bo zaraz będzie Ale Farben i Body Talk. Musi być rotacja w numerach, żebyśmy się nie znudzili, ale też musi być rozgrzewka przed wejściem na antenę. Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, cały czas jest z nami i cały program będzie. To się w ogóle nie odzwyczajajcie od Łukasza.
0: Łukasz, masz jeszcze siłę, żeby z nami tu siedzieć?
2: Oj tak, zdecydowanie. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ja z chęcią tutaj nawet dłużej zostanę niż do 20.
0: Okej, okay, to no o tym jeszcze sobie porozmawiamy.
1: Dobrze, bo szukaliśmy właśnie kogoś, kto będzie nadgodziny robił.
0: Tak, i tak do rana zostanie, do poranka.
1: Łukasz, bo mówiłeś, że masz jakieś ulubione rozgrzewki głosowe, które sam stosujesz.
2: Tak, no stosuję ze swoich ulubionych takich rozgrzewek typu...
1: Zaprezentuj.
2: Kląskanie... albo to, co robią konie, tylko nie wiem, jak to nazwać teraz. Może nie będę tego prezentował. O, właśnie.
0: To właśnie ja zrobiłam przed momentem, oj, bo to tak. Jest jedna z moich ulubionych rozgrzewek.
1: Ale ci wyszło albo, ładnie, tak?
2: Albo jakieś takie łamańce językowe, tam nie wiem, czy mogę to zaprezentować.
0: No dawaj. To jest twoja chwila, żeby się popisać.
2: Coś, to w czasie suszy szosa sucha. Trochę wolno powiedziałem, ale może jakbym się rozgrzał, to stół z powyławywanymi nogami.
0: Też elegancko. Proszę bardzo. Michał Siwek, twoja ulubiona rozgrzeweczka.
1: Właśnie moja jest głupia, bo to jest taka podobna...
0: Nie szkodzi.
1: Obniżanie głosu trzeba tak jakby rozszerzyć buzię i zrobić tak, jakby językiem się trzymało jajko i się wtedy robi takie...
2: Albo jeszcze znam sposób ziewania po prostu zwykłego.
0: To poziewamy sobie chwilę, panowie? Co wy na to?
1: Proszę bardzo, my ziewamy, a dla was Ale Farben, Body Talk.
0: Czemu nie ziewacie? Czemu tylko ja ziewam i robię z siebie głupka? Co się dzieje, chłopaki?
1: Pół Polski teraz ziewa, bo ziewanie jest zaraźliwe.
2: Ale ja też starałem się jak najlepiej.
0: Ja się z wami jeszcze rozliczę za to nieziewanie.

0: Taylor Swift, taka jakby lekko zmęczona, ale my cały czas mamy sporo energii i w planach mamy, żeby was tą energią trochę jeszcze pozarażać.
1: Prognoza pogody lada moment, a my, czyli Natalia, ja i Łukasz, nasz dzisiejszy gość, piszemy dla was piosenkę. Piosenkę o herbatach. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.

0: pięcioleci działalności DJ-a Malca. Towarzyszą Driver, Kid i S-Mood. Na sali dance, koncert Long and Junior. Energy 2000 Katowice. Polecam RMF Max.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
3: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Odbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

wyglądać. Synoptycy mówili o dość pogodnym dniu, natomiast niestety wiatr zrobił swoje, nawiał chmur, z których może popadać, no i mamy taką pogodę z cyklu Na dwoje babka wróżyła. Na skali całkiem nieźle to jeszcze wygląda, ale na skórze czujemy zdecydowanie mniej właśnie przez wiatr. Nadal ma wiać dość mocno. W nocy niebo powinno się wypogodzić, ale temperatura spadnie, w niektórych miastach 5, 6 na skali zaledwie.

0: Łukasz wpadł dzisiaj do studia, stwierdzając, że chce porozmawiać o herbatach. No i nie mogliśmy odmówić.
1: To się da załatwić, da się to zorganizować. Podrzuciliście nam całą masę inspiracji, zapachów herbacianych.
0: Łukasz,
1: jakich
0: czy to jest to,
1: spróbować?
0: Czego się spodziewałeś?
2: Oj tak, ja myślę, że po wysłuchaniu tego wszystkiego, coś my tutaj skminili, jeśli to tak mogę użyć, to ta herbata zadziała jak kawa.
1: Albo dwie.
0: To niech kopie, jestem gotowy.

0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max. I co, spodziewaliście się takiej herbaty?
2: Nawet ja się nie spodziewałem, a pisałem tę piosenkę razem z wami.
3: Oj tak, zdecydowanie.
2: To była piosenka o waszych herbacianych smakach dostarczonych przez Messenger RMF Max, a to już California Love.

0: Nie wiemy, co wy macie na sobie, ale mamy nadzieję, że jesteście z RMF Max, bo warto z nami zostać po 18 do zgarnięcia między innymi bilety na taco.
1: No ja się nie mogę doczekać, ludzie już pytają na... No, trochę mi odebrało głos. Ludzie pytają na Messengerze, jak można wygrać te bilety. Za chwilę o wszystkim opowiemy na antenie RMF Max. Wystarczy z nami zostać. Reklama.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Najbardziej gamingowy program radiowy. Akcja. Przygoda, strategia. Wszystko, w co warto grać i na co warto czekać.
2: Się gra, się wie.
3: Się gra, się wie.
1: Się gra, się wie. Max Games. W sobotę po 8 w RMF Max.
4: Wbijaj na bezpłatny Raciborski Festiwal Gamingowy. Zaprasza jego sponsor, sieć Ostrug.net.
5: Przed nami ostatni mecz sezonu na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą Stal Rzeszów. Ten dzień będzie należał jednak do najmłodszych kibiców, dla których przygotowaliśmy trójkolorowy Dzień Dziecka. Startujemy już od godziny 13 na parkingu o stronę ulicy Edukacji. Na to spotkanie i piknik rodzinny zaprasza pomocnik GKS-u Tychy Jacek Wuwer i Radio RMF Max. Do zobaczenia na stadionie.
6: Czas na finał wyprzedaży.

0: się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu MM Cars o Moda Jayku Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy, wiadomo co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hop Benz Extra od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Są prawomocne wyroki dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Sprzed 7 lat pod gruzami własnego domu zginęła wtedy 8-osobowa rodzina. Wczoraj sąd w Katowicach skazał 6 oskarżonych na karę kilkuletniego więzienia. Według sądu w tym rejonie najpierw wadliwie położono gazociąg, potem został on przewiercony.
1: Sąd słusznie orzekł, że nie ma umyślności, ale kary są adekwatne do popełnionych czynów. Najważniejsze dla moich klientek, że proces się zakończył uznaniem wszystkich osób winnych, które poniosą odpowiedzialność.
2: To uznanie winy jest tutaj istotą?
1: Uznanie winy jest oczywiście bardzo istotne w tej sprawie. Jeszcze może nadmienię, że dla moich klientek kwestia zadośćuczynienia czy rekompensat finansowych naprawdę ma znaczenie trzeciorzędne.
0: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał Marcin Buczek.
3: To jest RMF Max Śląsk.
0: 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku. Sporo tego było. Załadowano to w sumie na 33 palety. Kontrabanda warta jest ponad 11,5 miliona złotych. Za procederem stoi mieszkaniec Małopolski. Sprawa ma charakter rozwojowy. A teraz aktualne info z dróg. Z rejonu Chorzowskiej Estakady możliwy jest już ruch samochodowy oraz tramwajowy jezdnią i torowiskiem w ciągu ulicy Rynek na odcinku od Powstańców do Kościuszki. Puszczono go wczoraj późnym popołudniem. Więcej na ten temat wie nasz reporter.
4: Oprócz samochodów i tramwajów przywrócony został też ruch pieszy. Parking numer 1 nadal pozostaje wyłączony z użytkowania. Na ten moment prowadzone są cały czas prace naprawcze pod estakadą w ciągu ulicy Faskiej i Pocztowej. Kiedy się skończą, możliwe będzie przywrócenie ruchu pieszego, samochodowego oraz tramwajowego również na tych odcinkach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie też na stronie estakada.chorzów.eu.
0: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. Świętochłowice odliczają godziny do startu Motoserca. Przypomnę, że to charytatywna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Choppers Świony, mówi Katarzyna Tomczyk z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Świętochłowicach.
5: Będzie się działo naprawdę wiele, tak naprawdę od samego rana do samego wieczora. Stowarzyszenie Motocyklowe Choppers Świony przygotowało wiele atrakcji dla każdej grupy wiekowej. Natomiast cel, który w tym wszystkim jest najważniejszy i który przyświeca całemu wydarzeniu, to zbiórka krwi. Będzie stał krwiobóz, każdy tę krew może oddać, oczywiście po przejściu odpowiednich badań, po kwalifikacji do takiej możliwości. Natomiast jak co roku na krwiodawców, ale też na tych wszystkich, którzy pojawią się na terenie Osir-Skałka, będzie czekała cała masa atrakcji.
0: Gospodarzem tegorocznego Motoserca będzie Osir-Skałka w Świętochłowicach, a akcja rusza w sobotę o godzinie 10.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Grymasi nam trochę pogoda. Z jednej strony pokropiło, z drugiej słońce się przebija, z trzeciej chmur nadal jest sporo. Ciężko przewidzieć, co wydarzy się choćby za godzinę, a co dopiero mówić o dalszych prognozach. Zdaniem synoptyków noc będzie na pewno chłodna i na pewno przez noc nam się niebo wypogodzi. Jutro ma być cieplej, ma być pogodniej, natomiast po drodze, jak mówimy, w nocy 6-7 stopni i nadal jeszcze z wiatrem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: To jest RMF Max i to jest 5 minut po 18. Cały czas kanał nadawczy w rozszerzonym składzie. Natalia Kawałek,
8: Łukasz Siewota
9: i Michał Siwek, a Łukasz to nasz specjalny gość, który wygrał wośpową licytację i dzisiaj tutaj jak pączek w maśle ma. Czy za dużo powiedziane?
7: Warto dodać, że jest obstawiony, może nie pączkami, ale ciastkami.
8: Tak. No i wami też jestem obstawiony.
9: Pełna obstawa. Czy najlepsza? Nie mam pewności, pewnie lepszą byś znalazł, ale przynajmniej jest jakaś. Siemano, po 18 w RMF Max.

0: i cała Polska klaszcze. Pump it up, to Denzel w RMF Max. Troszeczkę odnowiliśmy ten numer dla was. Przypomnieliśmy, że kiedyś się do tego człowiek bujał, bo dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości. Nie wiem, czy kojarzycie, czy zaglądaliście do kalendarza.
1: Łukasz jest absolutnie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w kalendarzu.
0: Tak jest.
2: Oj tak, zgadza się.
1: I dziś w towarzystwie Łukasza tak sobie pomyśleliśmy, że to jest w ogóle doskonała okazja, żeby rozdać wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, który wielkimi krokami się zbliża i u wielu w kalendarzu zaznaczone takim wielkim czerwonym kółeczkiem.
0: A zawalczyć o te bilety nie było łatwo. Sama stałam w takiej kolejce. Jednego dnia się nie udało, drugiego dnia się nie udało i dopiero za trzecim razem udało się wyrwać jeden bilet. Ale moi drodzy, my tutaj mamy dla was podwójne bilety. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na Taco, na PGE Narodowy, to na pewno będzie fantastyczny koncert, więc no, trzeba tylko wejść do naszej zabawy.
1: Tak. Którędy? Jak zawsze oczywiście.
2: Przez Messenger w RMF Max.
0: Dokładnie tak.
1: Tak jest. I tam co trzeba wysłać? Tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, z kim wy odnowilibyście znajomość, żeby na taki koncert pójść.
0: No to śmiało. Messenger, RMF Max, śmiało, zgłaszajcie się kreatywnie.
2: Może tego znajomego zabierzecie na koncert, kto wie?
0: Kto wie,
1: obowiązku nie będzie, ale pytamy
0: nie
1: właśnie o
0: tego
1: takie...
0: tego sprawdzać, to prawda.
1: Nikt tego nie sprawdzi. Pytamy o takie znajomości, które bylibyście gotowi odnowić, nawet dlatego, że tak wam na tych biletach zależy. I tutaj uwaga, słuchajcie, za samo wejście do tej zabawy, jeżeli wybierzemy waszą odpowiedź jako tą najciekawszą, wygrywacie już, macie zagwarantowaną jedną wejściówkę na koncert, o drugą będziecie mogli zawalczyć, ale jednocześnie ryzykując tą pierwszą. Takie są dziś zasady. Walczcie, koncert Taco Hemingwaya. Możecie tam być.
0: A teraz jeszcze nie Taco Hemingway, ale Milky w remiksie Davida Guetta Just The Way You Are, tak żeby wam podrzucić bardzo przyjemny, trochę wakacyjny klimat.
2: Jako tako dobry numer.

0: cieplutkie, cudowne wspomnienia, bo to numer, który już trochę lat ma, ale przypominamy z wielką radością, bo Justin Bieber wrócił do naszych serc w ramach zjawiska, które się nazywa na świecie, słuchajcie, Biberczelą.
1: Biberczela, to Biberczela, bardzo ładne. Łukasz, ty jesteś fanem Justina Biebera, czy niekoniecznie? Nie twój klimat?
2: Tak niekoniecznie akurat, ale...
1: Okej. Ale ten numer spoko, dałbyś okejkę?
2: Dałbym okejkę, wyjątkowo dałbym okejkę, choć są pojedyncze numery, w których można, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem tego artysty, ale coś pojedynczego zawsze się znajdzie.
1: I bardzo ci dziękujemy za to, że nam dałeś tę okejkę. Uf, tak, mam wrażenie, że tak emocje...
0: Coś, jakaś presja tak. zleciała, tak? Słyszeliście taki huk? No to był właśnie kamień z naszego serca.
1: Ale w temacie presji i takich huków, które się zdarzają, to mamy mocny temat, bo w Anglii w radiu zupełnym przypadkiem ogłoszono śmierć króla Karola. I tutaj musimy powiedzieć, że jakby co, król Karol,
0: on żyje.
1: Wbrew pozorom,
0: jest
1: ma się
0: super.
1: Bardzo dobrze. Tam jest wszystko okej. Okay.
0: Ale jedno radio w Anglii tak jakby zupełnym przypadkiem stwierdziło, a wiecie co? Wiecie co, on nie żyje.
1: Czy oficjalna wersja jest taka, że to jest błąd komputera?
0: Tak.
2: Ciekawe tylko, czy to chodzi o tego króla Karola, który kupił królowej Karolinie korale, koloru? Koralowego.
1: Może o to
0: właśnie, właśnie ja się wgryzłem w temat, nie, to jest inny.
1: To nie jest ten sam?
0: To nie, to jest inny.
1: Moje życie legło w gruzach. Reklama.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Padel Center Academy zaprasza na Mistrzostwa Polskiego Związku Padla. Podbijamy emocje od 22 do 24 maja w Katowicach. Kibicuj zmaganiom zawodników i zawodniczek w kategoriach Open, kobiety i weterani. Oglądaj bezpłatnie w piątek i sobotę, a niedzielne finały na miejscu na zgłoszenie lub po raz pierwszy w historii podczas transmisji na żywo w telewizji. Mistrzostwa Polskiego Związku Padla w Padel Center Academy przy Lwowskiej 40. Poleca RMF Max.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
19: Śląsk 88.1 FM.

0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Life. Coś czuję, że to będzie hit tegorocznych wakacji, a moja muzyczna intuicja do tej pory jeszcze mnie nie zawiodła, więc jest to duży potencjał.
1: Łukasz, to są mocne słowa.
2: Bardzo mocne.
1: Ale czuję podobnie.
2: Trzymamy cię w takim razie za muzyczną intuicję bardzo mocno. Tymczasem z nami po tym numerze pojawia się na antenie Marta, która chce zawalczyć o wejściówki na Taco Hemingwaya. Dzień dobry, Marta.
3: Cześć.
1: Jaka radosna, jaka uśmiechnięta. Proszę. To teraz się zaczęło trudne pytania. Marta, z kim odnowiłabyś kontakt, żeby wybrać się na koncert Taco?
3: Z przyjacielem, który jest mężem mojego byłego męża.
1: To jest to gruba historia.
2: Rozrysowaliśmy tutaj. Aha. I wyszło nam, że... O Jezu, ale akcja.
0: Wyszło nam jako tako.
2: No właśnie, jako tako nam to wyszło. Powiedz, Marta, czy w dobrych stosunkach generalnie jesteście? Czy to się odbyło w jakiejś wielkiej aferze, czy jednak w atmosferze przyjaźni? Bo jednak pewnie jakiś element szoku w pewnym momencie w tej historii był.
3: Powiedzmy, że przyjaźni.
1: Jest okej. Ale dopisałaś nam jeszcze, że z synem koleżanki swojej mamy też byś odnowiła znajomość.
3: To jest ta sama osoba.
1: Ta sama osoba, proszę bardzo. Słuchaj, my to kiedyś rozrysujemy. Michał jest taki zaszokowany.
2: W sensie, bo to jakby teraz jest moment, kiedy powinniśmy cię zaprosić do zabawy w cytaty, ale ja jednak wolałbym spędzić najbliższe 15 minut plotkując sobie z tobą, Marta.
1: To poplotkujemy sobie później, ale Marta, tobie chodzi o bilety na Taco Hemingwaya, na PGE Narodowy i jest szansa, że wyjdziesz z naszej zabawy z dwoma takimi biletami. Umówiliśmy się tak, że jeden bilet już masz, ale jeżeli postanowisz z nami zagrać w grę, w cytaty, to będziesz miała dwa bilety. I jaki twój plan? Odchodzisz z jednym, czy walczysz o drugi?
3: Walczymy.
1: No dobra.
2: To mi się podoba, to jest waleczna dusza. Zabawa w cytaty prosta. Cytaty z piosenek Taco Hemingwaya i uwaga innego wąsacza, Krzysztofa Krawczyka, zostaną ci zaprezentowane. A ty musisz zadecydować, czy dany cytat jest cytatem z piosenki tego pierwszego, czy tego drugiego. Gotowa?
3: Gotowa.
2: Cytat numer jeden.
4: Ona pisze mi, że tęskni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy, byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji.
1: I jak myślisz, to bardziej Krzysiu Krawczyk czy Taco?
3: Myślę, że Taco.
1: No to sprawdźmy.
5: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy.
1: Jak dla mnie to brzmi jak Taco.
2: No Krzysztof Krawczyk jednak trochę inaczej.
1: Trochę bardziej smooth, takie bardziej poetyckie. Delikatne te wersy miał.
2: Dobrze, Marta.
1: Jest dobrze.
2: Jeden punkt twój. Jeżeli teraz odpowiesz dobrze, dwie wejściówki są twoje. Gotowa na cytat?
3: Gotowa.
4: Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs.
1: I co myślisz? Co ci chodzi po głowie?
2: Jeszcze raz?
3: Biorę piosenkę na karaoke.
2: Czyli mówisz, że Taco, tak?
3: Myślę, że Krzysztof.
1: Ale... Nie dasz się wpuścić w maliny, co?
0: Ale nie pytamy cię, kto miał więcej wąsów.
3: Krzysztof.
2: No dobrze, no to skoro mówisz, że Krzysztof, sprawdźmy to ostatecznie.
1: Dla formalności, no.
2: I już nie męczmy nas dłużej.
1: Marta, nie wiem, czy parostatkiem, ale czymś się pięknie wybierzesz. Na PGE Narodowy dwa bilety na Taka są twoje.
3: Super.
1: No jest radość, no i fajnie.
3: Yes.
2: A czy ten kontakt naprawdę odnowisz? Czy to tylko tak nas wpuszczałaś w maliny?
3: Myślę, że pojedziemy razem.
1: Naprawdę?
2: Marta!
1: Ja mam ochotę to sprawdzić. Obiecaliśmy, że nie będziemy sprawdzać, takie, ale mam ochotę sprawdzić.
2: Takie kaczki puszczasz, że ja tu nie wytrzymuję, po prostu ja... Ja chcę to, ja chcę książkę o tym przeczytać. Ja chcę film o tym zobaczyć.
0: Musisz coś wydać.
3: Rozważę.
1: A teraz zostawiamy was z Taco.
5: Pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Czy można gelato, czy jeszcze jest za zimno? To za chwilę będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody. Koniecznie zostańcie blisko RMF Max, a będziecie na bieżąco. RMF Max.
1: Reklama. Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłem?
1: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
4: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo EOBW

0: Podziwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
11: Hej, co u Ciebie?
12: Zapisałem się do TEB Edukacja.
11: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
12: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
11: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
12: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
11: Też bym tak chciała.
12: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
11: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
13: I po reklamie.

0: Śląsk 88 i 1 FM.
1: No, grymasi nam trochę pogoda. Z jednej strony pokropiło, z drugiej słońce się przebija, z trzeciej chmur nadal jest sporo. Ciężko przewidzieć, co wydarzy się choćby za godzinę, a co dopiero mówić o dalszych prognozach. Zdaniem synoptyków noc będzie na pewno chłodna i na pewno przez noc nam się niebo wypogodzi.

0: bit, który wchodzi głęboko w kości i tam już zostaje i wróci gdzieś tam w nocy i będzie się nucić i wspomnicie wtedy moje słowa.
1: To United brzmi Nations. Jak kebab, a nie piosenka.
0: Rzeczywiście.
1: Że wróci w nocy. Czasem wraca.
2: Im starszy, tym lepszy.
0: Tylko mam nadzieję, że wtedy akurat nie będziecie myśleć o mnie. Tak czy inaczej, jest za 9:19 i są tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać.
2: Tak jest, bo znacie zapewne takiego influencera jak Łatwo Gang.
1: No i chyba cała Polska zna po tych ostatnich akcjach.
2: Nawet myślę, że nawet cały świat właśnie. Mm-hmm. I teraz znowu się zapowiedział charytatywną akcję, w której przejedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska.
0: Zakopanego do Gdańska.
2: Oj tak. To coś mi się wydaje, że to będzie, czy to będzie przejazd z górki?
1: Ewidentnie takie... z górki. Ewidentnie za Łatwo. Wziął sobie swoją ksywę do serca.
0: No Łatwo Gang musi mieć Łatwo, tak?
2: No tak.
1: Ale żeby nie było tak łatwo, do zebrania 12 milionów złotych.
0: Trzymamy oczywiście mocno kciuki, mimo że wolelibyśmy, żeby jechał pod górkę.
1: Oj, tylko tak. Troszkę.

0: Dobry klimat płynie z głośnika w RMF Max, to Gips i Wina. Dobry klimat też u nas w studiu, bo Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, który wylicytował udział w naszym programie, cały czas z nami. Łukasz, co dalej dzisiaj?
1: Za chwilę flash i prognoza pogody.
2: No proszę bardzo, Łukasz już wszystko wie. Wy też dzięki niemu wszystko wiecie i to jest piękne, no. Tak płynie kanał nadawczy w RMF Max.
0: Łukasz już obiecał, że tu zostaje.
1: Tak jest.
0: To bądźcie z nami.
3: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: Tu RMF Max Śląsk. Czas na kolejny flash. Maciek Borchulski, zapraszam. A teraz najnowsze wieści z pogranicza sportu i polityki samorządowej w naszym regionie. Radni Zabrza jednogłośnie poparli projekt sprzedaży 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony złotych firma Łukasza Podolskiego.
2: Na ostatnim meczu sezonu, na który też kibiców serdecznie zapraszam, będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim. Łukasz Podolski, jego holding będzie większościowym akcjonariuszem, nowym właścicielem Górnika Zabrze. Miasto zostaje z jedną symboliczną akcją, z pewnym patronatem i oczywiście chęcią wspierania Górnika Zabrze oraz tym historycznym bagażem i doświadczeniem w zarządzaniu spółką Górnik Zabrze. Oczywiście będziemy dalej jako miasto Zabrze wspierać sport młodzieżowy, dbać o infrastrukturę sportową, wspierać sport amatorski. No i będziemy liczyć na dobrą współpracę z nowym właścicielem Górnika Zabrze.
1: Mówił Kamil Żbikowski, prezydent Zabrza.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Startuje trzecia dni śląskich kin studyjnych. Tegoroczny festiwal potrwa do 27 maja. Oprócz pokazów filmowych zaplanowano wydarzenia towarzyszące w repertuarze. Znajdują się zarówno filmy fabularne, jak i dokumentalne. Będą też, co jasne, lokalne produkcje. Huczne otwarcie zaplanowano w kinie Kosmos.
3: U nas rzeczywiście w tym roku jest otwarcie. Udało nam się jeszcze bardzo, bardzo pomyślnie połączyć to z naszym flagowym tegorocznym projektem, czyli retrospektywą całoroczną 2026, rok z Marilyn Monroe. I no jeden z najważniejszych i najlepszych tak naprawdę filmów z tą aktorką, czyli Niagara, pokażemy na otwarciu. Niedawno sobie odświeżyłem ten film i no jest lepszy niż go zapamiętałem. I naprawdę ta rola Marilyn, tam każda jedna scena naprawdę z nią jest obłędna. No będzie, myślę, pełna sala, także naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie.
1: Mówił Patryk Chromik, kierownik Kina Kosmos w Katowicach. Zakład Zieleni Miejskiej z Katowic ogłosił przetargi na utworzenie 10 parków kieszonkowych. Parki mają zostać utworzone w różnych częściach Katowic, w tym przy ulicy Gawronów, Józefa Sowińskiego, Bronisława Czecha, Podhalańskiej czy Piotrowickiej. Szykują się nowe inwestycje w Katowicach, tym razem najwięcej pracy w rejonie nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Bonifraterskiej. Więcej na ten temat od Amadeusza Biurkowskiego.
4: Już wiadomo, że opuszczone budynki zostaną rozebrane. Powstanie też parking dla mieszkańców oraz odwiedzających budowane centrum himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki. Inwestycja ma być realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj, a dodatkowo zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczy rozbiórki budynku przy ulicy Górnej i utwardzenie tego terenu. Drugi obejmuje rozebranie budynku przy Kraszewskiego, w miejscu którego powstanie nowy parking. Zamontowane zostaną też kamery oraz inne urządzenia umożliwiające włączenie terenu do inteligentnego systemu zarządzania transportem.
1: Tyle nasz reporter.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Ten dzień pogodowo był, można powiedzieć, niepewny. Trochę nam wiało, trochę popadało, ale słońce też było. No i temperatura tak wahała się między 20, które mieliśmy czasami na skali, a no może 14, które momentami czuć było na skórze. Bywało chłodno. Ale jutro już ma być lepiej. Po drodze jeszcze noc, też chłodna, 6-7 stopni. Ostatnie przelotne opady są możliwe. Jutro tego deszczu mniej. No i jak mówimy, pogodniej.
5: Łukasz, czy ty widzisz, która jest już godzina?
6: Oj tak, jak to szybko zleciało, 19.
5: 19.03, prawie 04. Wytrzymasz jeszcze do 20?
6: Oj, wytrzymam, jak wytrzymałem te 2 godziny, ja się czuję, jakby dalej była 17.
7: Magia radia, drodzy państwo.
5: Zatrzymujemy czas, nie ma problemu.
7: Bibi Rexha, Faithless i New Religion. Jeżeli mieliście zdążyć do jakiegoś urzędu, który się zamykało o 17, to niestety to się do was nie aplikuje, ale jak najbardziej zachęcamy, żeby zostać z nami jak najdłużej.

0: I to się nazywa Girl Power, Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy po 19, ale mamy taki plan, żeby bęger pod tytułem Zabawa podrzucił wam też dzisiaj Łukasz.
1: Tak jest, bo chodzi o to, żebyście wysłuchacze mogli odgadnąć, jaki ja wykonuję zawód.
2: My jak usłyszeliśmy, jaki jest zawód Łukasza, to trochę nam szczęki poopadały, pomyśleliśmy, trudno będzie to zgadnąć.
0: Ale wierzymy w was, wiemy, że wy umiecie kombinować.
2: Skoro my już wiemy, to my nie możemy zgadywać, więc dziś odwracamy szachownicę, zgadywać będziecie wy, ale wejście do zabawy taki jak zawsze. Łukasz, za co kochasz swoją pracę?
1: Wydaje mi się, że łatwiej będzie powiedzieć, za co nie lubię pracy.
0: Możemy zrobić i tak? No to dawaj, za co nie lubisz swojej pracy?
1: Za to, że jest bardzo duży hałas. Dookoła.
2: To jest jakiś punkt wyjścia.
0: Nie zaczynamy zbyt łatwo, ale spokojnie, rozkręcimy się.
2: Jeżeli Messenger macie... RMF Max. Tam wysyłajcie kolejne pytania, które my na antenie zadamy Łukaszowi, a wy wspólnie, słuchacze RMF Max, poprzez odpowiedzi na te pytania dojdziecie w końcu do tego, mam nadzieję, co robi Łukasz.
0: Śmiało zadawajcie pytania, jakie chcielibyście podrzucić Łukaszowi, ale mamy pierwszy strzał od Mateusza. Czy jesteś kierownikiem budowy, tak czy nie?
1: Nie, niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. No dobra, jeżeli macie pytania... to piszcie Messenger RMF Max. Czekamy.

0: wkręcający się beat, cieplutki wokal, to Tymek, Sofia Loren, RMF Max cały czas z wami, a z nami Łukasz, który wygrał wośpową licytację i cały czas przy tym mikrofonie i czuje się przy nim coraz lepiej, zgadza się?
1: Oj, zgadza się.
2: Wszystko się zgadza, ale nie zgadza nam się jeszcze jedna rzecz. Nasi słuchacze nie wiedzą, czym się zajmujesz, bo zbawimy się dzisiaj w zawodówkę i padło pytanie, czego nie lubisz w swojej pracy, jakbyś mógł przypomnieć?
1: Czego nie lubię w swojej pracy? Nie lubię przede wszystkim tego, że jest bardzo dużo hałasu.
2: No okay. I właśnie, pojawiło się kilka pytań od naszych słuchaczy. Pytanie tutaj od Marka. Dużo mówiłeś o herbacie. Czy jest coś związanego z herbatą?
1: Ja się cieszę, że ktoś nas słucha od samego początku, ale z herbatą mam tyle wspólnego w swojej pracy, że mogę ją jedynie w przerwie śniadaniowej wypić, więc...
0: Też jest jakaś informacja, że masz przerwę śniadaniową, tak?
2: Ale czyli... to wiele osób ma przerwy śniadaniowe, wiesz.
0: Nie, tam... my w radiu nie mamy czasu na takie rzeczy.
2: Jasne, jasne, dobra. Pytanie też, czy pracujesz z młodzieżą?
1: No, bardziej ze starszyzną, jeśli już to...
0: Okej.
2: A samodzielnie czy w grupie? Samodzielnie czy w grupie?
1: W grupie.
2: W grupie.
0: Dobrze, pojawiły się też propozycje. Czy pracujesz na pasie startowym?
1: Nie, aczkolwiek bardzo blisko może. Jest tu już jakiś...
0: Czyli idziecie w dobrym kierunku.
1: Idziecie w dobrym kierunku, tak.
2: Czyli rozumiem, że pytanie, czy pracujesz przy produkcji paletu, to nie jest w ogóle dobre pytanie w tym momencie.
1: Pracuję przy produkcji, ale czegoś innego.
2: Przy produkcji czegoś innego, niedaleko pasa startowego, tak. Z hałasem, możesz rano wypić herbatę.
0: Czekamy na kolejne pytania. Messenger RMF Max, tutaj praca grupowa, że tak powiem, naszych słuchaczy, którzy próbują odgadnąć, czym zajmuje się Łukasz, i chętnie wzięlibyśmy udział w tej zabawie razem z wami, ale niestety ja i Natalia już to wiemy.
2: Ale słuchacze pytają, czy jesteś marszałkiem.
1: No nie, aż takiego powołania chyba jednak nie mam, więc...
2: Agent obsługi naziemnej? Coś
1: nie,
2: bliżej?
1: Też nie.
2: Kontroler lotów?
1: No nie.
0: Uwaga,
1: akurat
0: Łukasz,
1: nie,
0: bo wleciało w tym momencie od Kamili. Czy pracujesz w fabryce samolotów?
1: Powiedzmy, że tak.
0: Tak? Czyli mamy to?
1: Myślę, że możemy powiedzieć, ogłosić to, mamy to.
0: Woohoo! Nie
2: tak
0: spodziewałem
2: szybko?
0: Się, że w tym wejściu nam się uda to zrobić. Nie przygotowałem
1: ja nie
0: żadnego
1: sądziłem.
0: Triumfalnego dźwięku.
2: Łukasz, to jakbyś mógł oficjalnie powiedzieć, jak nazywa się twoje stanowisko?
1: Jestem... pracuję przy produkcji podzespołów do wojskowych samolotów.
2: To jest mocne.
0: Kamila, nie wiem, jak to zrobiłaś, ale gratuluję ci z całego serca. Coś dla ciebie przygotujemy na pewno.
1: Kamila, szkoda, że nie macie tutaj teraz z nami, bo bym cię z chęcią wyściskał, ale...
2: Ściskamy na odległość.
1: Tak, na odległość, tak. Przez ZF.
3: Reklama. Przed nami ostatni mecz sezonu na Stadionie Miejskim w Tychach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:30 piłkarze GKS-u Tychy na Edukacji 7 podejmą Stal Rzeszów. Ten dzień będzie należał jednak do najmłodszych kibiców, dla których przygotowaliśmy trójkolorowy Dzień Dziecka. Startujemy już od godziny 13 na parkingu o strony ulicy Edukacji. Na to spotkanie i piknik rodzinny zaprasza pomocnik GKS Tychy Jacek Wuwer i Radio RMF Max. Do zobaczenia na stadionie.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Q. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł.

0: jeszcze na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu MM Cars o Moda Jake'u, Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Alan Walker, Miki, Dancing in Love w RMF Max i energetycznych bitów będzie jeszcze dziś dużo. Po 20 na przykład Hobby Benz Extra z Grabą, a tamte najświeższe, najlepsze... No,
1: nie śmiej się ze mnie, profesor.
0: Spojrzałem w lewo na Natalię, ona z bułą w ręku i jeszcze jest... w lewym policzku.
1: Już nie, w policzku już nic nie ma, ale bułka z borówkami jeszcze jest w prawej ręce.
0: A to bułki z borówkami, kupione specjalnie na niezwykłą wizytę Łukasza, który wygrał licytację na Wośpie i spędza z nami cały program i jest cudownie. Ten program powolutku niestety dobiega końca. No ale właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy o zawodzie Łukasza. Jak to się łączy z radiem?
2: No właśnie, nie wiem, jakkolwiek się łączy z radiem, ale czymkolwiek bym się nie zajmował, to jednak chyba widzę, że radio jest mi bardziej teraz pisane. Po tym, co tutaj odbyłem.
0: Komfortowo się w studiu poczułeś, tak?
2: Oj, zdecydowanie. Ja
1: z każdą minutą
2: naprawdę...
1: coraz lepiej. Czujemy
0: klasę.
1: To.
2: Oj, zdecydowanie. Ja tu w ogóle... Ja... Jak gdybym mógł, to bym z chęcią stąd nie wychodził. Chyba bym tu nawet nocował i tak dalej, jeśli bym mógł.
1: Słuchaj, da się to załatwić.
0: Takich pracowników szukamy właśnie przede wszystkim. Nadgodziny, jak jeszcze jesteś w stanie, wiesz, nadgodziny gdzieś tam bez płacenia zrobisz. To...
1: Nie mów takich rzeczy głośno, bo nas zgłoszą do PIP-u. Nie wolno takich rzeczy mówić.
0: Może nie nadgodziny, ale na przykład zapowiadanie cudownych numerów, które dostarcza nam Dawid Podsiadło.
2: Oj tak, z chęcią zapowiem Dawida Podsiadło, artystę, który wystąpi pod koniec czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: I to nie tylko na Narodowym w Warszawie.
2: Ja tam...
0: Będziesz?
2: Ja tam będę.
0: Proszę bardzo, na który numer najbardziej czekasz?
2: Najbardziej chyba na ten nowy numer, Sezon, który właśnie teraz w tym momencie zagramy.
1: No właśnie, to się tak pięknie układa, ty czekasz na Sezon, a Sezon już teraz.
2: Sezon na Dawida Podsiadłe trwa w pełni.

0: odpala Dracula w RMF Max. Za 21 minut godzina 20. Ten czas jak bardzo szybko leci, już właściwie 20 minut do tej godziny 20 zostało.
1: To tak pędzi. Ale to tak pędzi, zaraz wszystkich świętych, słuchajcie, masakra.
0: Nie, no a dopiero co była Wielkanoc i tak dalej, więc to...
2: Nie, dajcie spokój. Kto to widział takie rzeczy, no?
0: Za dużo tych świąt. Chociaż...
1: Jakie najbliższe święta i jaka na nie pogoda, tego dowiemy się z prognozy. Ty wiesz, co ty wiesz, niby?
2: Zielone świątki w niedzielę.
1: No to jaka pogoda będzie właśnie wtedy, to się tego dowiemy z prognozy pogody. Tak więc jest. Zostańcie koniecznie z nami w RMF Max. Reklama.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Śląsk 88 i 1 FM.
15: Ten dzień pogodowo był, można powiedzieć, niepewny. Trochę nam wiało, trochę popadało, ale słońce też było. No i temperatura tak wahała się między 20, które mieliśmy czasami na skali, a no może 14, które momentami czuć było na skórze. Bywało chłodno. Ale jutro już ma być lepiej. Po drodze jeszcze noc, też chłodna, 6-7 stopni. Ostatnie przelotne opady są możliwe. Jutro tego deszczu mniej. No i jak mówimy, pogodniej.

0: słyszysz tę nowość.
1: To będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sporo atrakcji muzycznych. Odrej pytała, gdzie jest mąż, do tego jeszcze diamentami zarzucała, a my, no co tu dużo mówić, mieliśmy chyba lepsze atrakcje. Mieliśmy Łukasza z nami dzisiaj. Łukasz, jak się trzymasz po 3-godzinnym programie?
1: Oj, trzymam się, aczkolwiek boję się, że za chwilę łezkę uwolnię, bo już ta audycja się niestety kończy, ale mam nadzieję, że jeśli mogę tylko szybciutko wygłosić taką odezwę do...
0: Do narodu!
2: Ale proszę, oczywiście!
0: Ostatnie słowa!
1: Właściwie nie wiem, czy to do narodu, ale bardziej mam nadzieję, że nie zepsułem dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś by potrzebował, żebym w zastępstwie jakimś czy coś, to jestem otwarty.
0: Słuchaj, Łukasz kontakt
2: Sierota,
0: mamy jakby co.
2: Człowiek, który uczynił dzisiejszy program cudownym, ciepłym i wspaniałym. Człowiek, który wygrał obecność na tym programie w licytacji w Ośpu. Dziękujemy ci jeszcze raz za to, bo to oczywiście wszystko poszło na piękne, charytatywne cele. Łukasz Sierota, dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy pięknie, to już się nie cofnie, to już poszło w eter, także...
0: To prawda! Tętno pulsu to było kamerowane na żywo wszystko, a my zostawiamy was teraz z Tour de Clubem, z Grabą i z pięknymi sprawami.
1: Pa!
3: Jakie to imprezy na Śląsku będą? No na pewno studenci szaleją w ten weekend i tak naprawdę zaczęli dzisiaj. Dzisiaj, jutro i pojutrze Juwenalia Śląskie. Mam nadzieję, że Katowice i okolice to wytrzymają i będą dobrze, że tak powiem, trzymały ryzy dobrej zabawy. Na Juwenalia Śląskich naprawdę gruby zestaw i mnóstwo artystów. Jan Rapowanie, Gips Fukaj, Guzior, Hubert. No, grup Sony tutaj wymieniał 21, 22 i 23 maja. Oni już zaczęli Mega Garden Party. Mamy także alternatywne sceny. No i rzeczywiście studenci na Śląsku potrafią się bardzo dobrze bawić. Alternatywa klubowa, jutro Wiki i Hip Hop Night. Tak gra live on stage, rzeczywiście w Energy 2000. W Katowicach gra Energy 2000. Jeszcze jutro bilety w programie Bilet do obiadu. A jak macie ochotę powspominać legendarne dźwięki całego Śląska i muzyczne podróże przeżyć, no to Malec z całą ekipą pojawia się na tych legendach śląskich podczas sobotniej nocy. No zresztą Malec będzie świętował 35 lat za konsoletą. Ta impreza w Energy 2000 w sobotę. Też mamy bilety. Jutro bądźcie czujni przy RMF Max na Śląsku.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj za auto.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Miau, wow! Kto to taki? To kotociaki! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Już 23 maja, Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Gliwice. Zajęcia z kotociakami, warsztaty kreatywne, dmuchańce i konkursy z nagrodami. Dołącz do kotociaków 23 maja od 11 do 18. Więcej na oszongliwice.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

Przypomnijcie sobie ten czas, kiedy o tej porze to już dawno było ciemno, a teraz takie piękne, długie dni, najlepsze przed nami. Szykujemy się powoli na lato i dzisiaj na liście Hopbence już hiciory na lato, także wakacyjne premiery. Na przykład od Fischera za kilka minut. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max, a zestawienie listy Hopbence w czwartek otwierają Felix Jen i Kaskada. Ich Boy You Tell Me.

0: Marshmello, DJ o wielu muzycznych twarzach, chociaż z wiadrem na głowie i tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda. Jego nowość Where We Go na liście Hot Bands w RMF Max. O wielu twarzach, bo robił zarówno z raperami w takim klimacie country, jak przed chwilą też nieraz, ale pracował na przykład również z Seleną Gomez i z Khalidem. I czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Będą premiery za kilka minut, klubowa nowość od Fischera, a na 9 w czwartek Alok i jego Dive Into Me.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Okej, jeszcze tylko jeden dzień i otwieramy oficjalnie weekendzik. Tutaj Bledka. Dwa dni, miejsce ósme w czwartek na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, mam dla was mega premierę. DJ z Australii, który rządzi także tutaj w Europie, również w Polsce, to Fisher, ale w nowej produkcji, która jest pełna mocy, nie jest sam. Tones and I śpiewa dla niego w numerze Five'a. Zróbcie głośniej. Fisher robi hałas w RMF Max.

0: Rzeczywiście, jego elektroniczne produkcje są może trochę nostalgiczne, ale nie jakieś smutne przecież. To Eben i jego Halo wciąż w zestawieniu czwartkowo siódemka na liście Hop Bands. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano David. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne klubowe bity, no to jeszcze przed wami John Summit i Chainsmokers, którzy rozpędzają się tak nawet powyżej 130 bitów na minutę. Najlepsze przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
16: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
16: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
17: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowit.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
23: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
24: Mama była smutna i zmęczona.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Jakie są te kolory lata? No na pewno błękit, na pewno pomarańcz, wiadomo, słońce, nawet taki, wiecie, taki prawie czerwony pomarańcz przy zachodach słońca. Kolory lata, Cleo czeka na wasze wiosenne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj bardzo energetycznie, klubowo, ekipa Chainsmokers i John Summit, który ostatnio w trakcie swoich występów prawie zawsze bez koszulki. Ciekawe, jak to będzie w Polsce na jego imprezie z Arminem Van Burenem w czerwcu. No Armin ostatnio na siłowni, ma tam co pokazać. John Summit chyba też. All the time.
1: Max. 5. Numer 5.

Ultra Love, nowość od Kashmira, który przecież jest jednym z headlinerów ING Silesia Beats. Ten muzyczny weekend w Chorzowie coraz bliżej, jak to słucha RMF Max, może się wkręcić po wyjściówki. Kashmir czeka na wasze głosy. W czwartek na miejscu trzecim Jesse Ishwitz w numerze Can't Deny It. Dwójka należała do męskiego grania. Nowość nareszcie. A na miejsce pierwsze wraca, no nie nareszcie, bo już tu był, ponownie Gordo rządzi czwartkowo w numerze Loco Loco. Max. One. One. One. One. One. Numer 1.

0: Loco, loco contigo. No, wszyscy nauczymy się trochę hiszpańskiego. Gordo wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Jakie to imprezy na Śląsku będą? No na pewno studenci szaleją w ten weekend i tak naprawdę zaczęli dzisiaj. Dzisiaj, jutro i pojutrze Juwenalia Śląskie. Mam nadzieję, że Katowice i okolice to wytrzymają i będą dobrze, że tak powiem, trzymały ryzy dobrej zabawy. Na Juwenalia Śląskie naprawdę gruby zestaw i mnóstwo artystów. Jan Rapowanie, Gips, Fukaj, Guzior, Hubert. No, Grubson i tutaj wymieniał. 21, 22 i 23 maja. Oni już zaczęli. Mega Garden Party. Mamy także alternatywne sceny. No i rzeczywiście studenci na Śląsku potrafią się bardzo dobrze bawić. Alternatywa klubowa, jutro Wiki i Hip Hop Night. Tak gra Live on Stage, rzeczywiście w Energy 2000. W Katowicach gra Energy 2000. Jeszcze jutro bilety w programie Bilet do Obiadu. A jak macie ochotę powspominać legendarne dźwięki całego Śląska i muzyczne podróże przeżyć, no to Malec z całą ekipą pojawia się na tych legendach śląskich podczas sobotniej nocy. Zresztą Malec będzie świętował 35 lat za konsoletą. Ta impreza w Energy 2000 w sobotę. Też mamy bilety. Jutro bądźcie czujni przy RMF Max na Śląsku.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.

Muzyka house rządzi w Europie, rządzi na festiwalach, rządzi także na dziennych imprezach i wieczorowo u nas. Another w numerze Talk to You. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze dzień herbaty. No to proponuję może zrobić sobie dobrej herbatki. Może być mocna czarna, może być zielona, może być miętowa, może rumiankowa, jak wolicie. I do tej herbatki Marshmello i Ellie Goulding.

Okej, kto się szykuje na Pitbulla w Warszawie, bo to coraz bliżej. Tutaj Pitbull i Asher, ten drugi zdradził sekret. Jak to jest, że lata lecą, a on trzyma się tak doskonale? Wiadomo, kaloryfer, świetna forma. Przede wszystkim już o tej porze Asher mówi: nie jemy kolacji, po 20 nie wchodzę do kuchni. Może trzeba sobie wziąć to do serca. A my wchodzimy do poczekalni listy Hobbensy, sprawdzamy, co tam się dzieje. Taka nowość już na wakacje w RMF Max. Wraca Topik, śpiewa Becky G. Sorry, papi.

0: Być może to właśnie ta dziewczyna, Sasza, powinna kiedyś wygrać Eurowizję, bo przecież tak śpiewa, klubowe gwiazdy chcą z nią nagrywać. Zrobił to także Alesso przed chwilą. Destiny, Sasza udowodniła, że potrafi bez żadnego playbacku na żywo na największych festiwalach. Coś pięknego. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dawid Podsiadło. Wrócimy też do muzyki Robina Schulza, ale z początku jego kariery przypomnę wam remix Proje NC.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
4: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto, no wiadomo,
10: ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: I po reklamie.

Apa, ty tańczysz z nami, ty, Rosie i Bruno Mars. A kto świętuje swoje urodziny, możesz napisać nawet ty na rmfmax.pl. Są życzenia na urodziny na maksa od Katarzyny dla Bożenki. Boże, Boże, Bożenko. Bożenka to kochana jubilatka, która jest prawdziwym aniołem, dobrem dla każdego dookoła. Tak więc, Bożenka, żebyś zawsze była otoczona taką samą miłością i ciepłem, jakie na co dzień dajesz innym. Bożenka, wszystkiego najlepszego. Katarzyna załatwiła ci to w RMF Max i dla ciebie wieczorowo. Modelki, lubię cię jak lato, nasza nowość.

dużo mocy wieczorowo, BBX i Five Plus, New Religion. Kto potrzebuje mocy, żeby skończyć to, co niedokończone? A wiecie, że podobno ludzie, którzy odkładają zrobienie czegoś na później, są zwykle lepszymi pracownikami, albo uczniami, albo studentami. No tak, możemy sobie to wszystko tłumaczyć. Dla wszystkich, którzy mają jakieś zaległości, Kaigo wieczorowo w RMF Max. No trzeba się przyznać, chyba każdy ma jakieś zaległości, prawda?

0: Kalifornia Love White 2115. Gdyby już nie był tak kreatywny i gdyby zabrakło mu na ZUS, to jest nadzieja, że rząd zapłaci za niego ZUS. No są takie projekty, żeby rząd płacił ZUS za artystów. Kto jest na hop, kto jest na bęc? Wspieramy nasze hip-hopowe gwiazdy, czy niech sobie sami płacą? No możecie podyskutować sobie dzisiaj wieczorem. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami. Będzie tu Wiktor Waligura, wróci też Lost Frequencies.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
1: A nie mówiłam?
0: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

pory roku Wiktor Waligura jest już na liście Hobbens. Okej, jeszcze wiosna, ale coraz bliżej lato, coraz bliżej wakacje. W weekend pogoda w większości miejsc w Polsce ma być już taka lekko wakacyjna. Oficjalnie do wakacji to tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w szkolnych ławkach, to tylko 25. Czujecie to? Przed wakacjami także Somber wieczorowo w RMF Max, jego 12 to 12.

Lost Frequencies przez lata jest wierny takim klimatom bardziej deepowym, deep house'owym. Robi jeszcze czasami tropikalne house'y. Tutaj Lost Frequencies i Callum Scott, Where Are You Now? Ale teraz nowa klubowa petarda, którą polecam wam czwartkowo, już tak powoli na weekend i na wakacje też. To bracia z Brazylii, Dub Dogs, przerabiają klasykę, którą może kojarzycie. How Does It Feel? Nasza nowość.

Dopóki się nie znudzi cisza, to Miu i Zalia, gwiazda, która jest na coraz większej ilości scen w tym sezonie, także na naszym Lecie na Maxa, była ostatnio w Pile. Kto nie widział, kogo nie było, niech żałuje. Relacje sprawdzicie na naszym Instagramie, a wkrótce impreza w Malborku. Kogo możecie spodziewać się na żywo? Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz oficjalna jedynka na liście Hot Bands. Najwięcej głosów ostatnio dla tego gościa. Gordo rządzi w numerze Loco Loco.

Tak, Jungle, Gipsy, jego Drive w RMF Max, a ja mam newsa dla wszystkich ogrodników, także domowych. Możecie sobie zrobić nawet na oknie. Nawet na oknie można sobie posadzić i niech rośnie. Lawenda. Bo doczytałem dzisiaj, że lawenda, jak wydziela ten taki piękny zapaszek, to może redukować nasz stres i poprawiać jakość snu. Ja to przetestowałem, naprawdę. Zapach lawendy od razu sprawia, że człowiek tak jakoś szybko odlatuje. Ale nie przy takim bicie, ale farben wieczorowo w RMF Max, jego Body Talk.

Ricky Lam rządzi także na liście Hot Bence, to Tame Impala w RMF Max. Czy chcielibyście mieć przyjaciela od nic nie robienia? Może ktoś się wpadnie na taki biznes w Polsce? Bo w Japonii na przykład jest taka usługa wynajmu przyjaciela do nic nie robienia. To jest taki przyjaciel, człowiek, który przychodzi do ciebie i po prostu sobie siedzi. Może się nawet nie odzywać, może przy tobie posiedzieć, żebyś się nie czuła tak samotnie. Po prostu siedzi gościu i słucha sobie, jak ty słuchasz Justina Bieber.

0: Alex Warren początkowo był znany jako twórca internetowy na YouTubie i oczywiście na TikToku, gdzie publikował swoje materiały, zanim na poważnie zajął się muzyką, no teraz to już naprawdę na poważnie, bardzo poważnie, jego Fever Dream. Ale nie będzie aż tak za poważnie, za chwilę w RMF Max wieczorowo Damiano Dawid i Avicii i jego wielki klasyk Wake Me Up.
1: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

Uwielbiam jego bity, to Metzner. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Zapomniałem wam przypomnieć, jeszcze można nadrobić te zaległości, jak nie dzisiaj, to może jutro albo w weekend. Jest dzień odnawiania znajomości. No proszę sobie przypomnieć, ile się miało na fejsie znajomości, ilu tam macie followersów na Instagramie, a ile osób znacie osobiście, a z iloma spotkaliście się ostatnio, no to jest wyzwanie, taki challenge, spotkać się przynajmniej z kilkoma z tych osób, to już będzie osiągnięcie na pewno. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

Sweet from Desire, mistrz przeróbek z przepięknej Portugalii, to Drencil tam pięknie, słyszałem takie opowieści, poleca się oczywiście wyjazdy na wakacje, to jest w Europie wiadomo, ale zawsze tak jakoś daleko do tej Portugalii, tak tam na końcu tej naszej europejskiej mapy sobie leży. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas może właśnie daleko teraz na wiosennych w czasach w Portugalii, zazdrościmy, ale słuchajcie, u nas w Polsce też jest fajnie, mamy nową Roxy i White, Roxy, której jeszcze nie znaliśmy, no nie w takim bardziej rockowym wydaniu. Nowość bardzo na maksa. Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej.

Do tego tańczyliśmy Good Boys, Daya i Albi czwartkowo-wieczorowo w RMF Max. A teraz pytanie od Graby. Do czego wykorzystujecie AI? Kto kombinuje, wykorzystując AI? No, są osoby, które kombinują. Także w gastronomii okazuje się, że ludzie próbują reklamować potrawy, zmieniając na przykład ich wygląd i później wysyłając reklamację, że pizza miała być z pieczarkami, a pieczarek nie było. Proszę o zwrot pieniążków. Czasami się udaje, ale coraz częściej jednak już nie, bo właściciele gastronomii już wiedzą, o co chodzi. Oni też mają czata GPT. Teraz Pink Panther S i Zara Larsson. Nie AI, ale 100% produkcja dziewczyn. Polecam wam nowości w RMF Max. Stateside.

Macie Wysota w RMF Max. Ciekawe, czy potrafiłby zrobić gołąbki. Macie pomysł na obiad na jutro? No to RMF Max i ciotka dobra rada ma. Może gołąbki przy piątku. A co dodać do gołąbków, żeby były miękkie? My wiemy. Od razu mogę wam powiedzieć, że chodzi o łopatkę. Takie mięso oczywiście. Więcej na rmfmax.pl. Smacznego, nie ma za co.

Serce dla nas, nasza nowość to Lija Blanco i Włodarski. Może Ola Bieniasz zmiksuje ten hicior w Malborku, bo zbliża się nasza kolejna impreza naszej letniej trasy Lator Maxa. Po emocjach w Pile zapraszamy tym razem do Malborka i już wkrótce w Malborku Wilki, Mortalcio, no i także Ola Bieniasz, która miksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Teraz odkrywamy nowy głos, nowy hicior. Tak śpiewa Klaudia Sadownik. Tańczę.

naprawdę fajny klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka, ich kłódki. Przemek Grabowski, dziękuję za czwartkowe spotkanie. Słyszymy się jutro. Oficjalnie na otwarciu weekendu. Nasz czas otwieramy piątkowo o 20:00. Na starcie pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce, nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a po miejscu pierwszym dużo dobrego bitu na udany piątek na maksa. Do usłyszenia, cześć!

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupo